0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max.
2: Yeah. Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie rzeczy.

0: gorący Damiano.
1: Przyda się, bo zimno za oknami.
0: Niestety, co zrobić, zimnych ogrodników, a dzisiaj jest ten jedyny polski święty z brytyjskim tytułem szlacheckim.
1: Serwacy.
0: Ser Ireneusz. I właśnie...
1: Lady!
0: She's a lady.
1: Lady Joanna.

0: Mamy taką wielką kulę, w której są wasze ulubione hity na maksa na poranek. I tam jest Alok i Khalid i oni właśnie się teraz wylosowali i zagrali.
1: To nie było losowania, to było głosowanie na najbardziej smakowitą kuchnię świata. Polska na 14 miejscu.
0: A kto wygrał?
1: Włosi.
0: A, to wygrali, bez zaskoczeń.
1: Tylko dlatego, że oni mieli porządek w kuchni o tej porze, a nie to, co my, bałagan.

0: Lepsze od porannego budzika, Houdini w RMF Maxy, za chwilę informacyjny flash z regionu.
1: I wielka zmiana w naszych polskich górach, zwłaszcza w Zakopanem, coraz mniej turystów z krajów arabskich.
0: Bo oni teraz pilnują tej ciśniny Ormus, a u nas najwyżej Jarmusz. Nie trzeba go pilnować, nie?
2: Słuchacie RMF Max, czas na flash, Ania Szulkowska, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak podkreśla, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
3: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
2: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów. Od razu jednak zapowiedział.
3: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Konkretnych projektów na razie brakuje.
4: To jest RMF Max.
2: To była kradzież, która może na długo sparaliżować organizację zawodów biegowych w regionie. 80 tysięcy złotych, tyle wart jest sprzęt skradziony warmińsko-mazurskiemu związkowi lekkiej atletyki. Problem jest bardzo poważny, bez tego sprzętu nie da się organizować zawodów.
5: Kamera, tak zwany fotofinish, pistolet błyskowy, okablowanie i laptop, który obsługiwał to całe urządzenie.
6: To uderza i w sport seniorski, ale też juniorski.
5: Tak, no przede wszystkim u nas startuje dużo młodych zawodników, którzy gdzieś tam walczą o swoje marzenia, ten czas, o swoje życiówki, te wyniki dają im kwalifikacje imprezy ogólnopolskie. Bez takiego sprzętu my nie możemy robić zawodów w biegach. Zabieramy im szansę tego, że mogą rywalizować z innymi zawodnikami z Polski, żeby gdzieś tam się dostać do jakiejś imprezy docelowej głównej. Także no mi jest bardzo przykro, bo to dzieci najbardziej na tym stracą, bo ja nie biegam na zawodach, nie startuję, ale dzieciaczki startują i chcą robić wyniki, a teraz po prostu nie mogą.
2: Z prezesem warmińsko-mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki Szymonem Niestatkiem rozmawiał Piotr Bułakowski. A my zmieniamy temat. Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London. Opublikowane właśnie wyniki ich badań jasno wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia. Jak silny jest ten efekt?
7: Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
2: Mówił Grzegorz Jasiński. Na koniec krótko o tym, co ucieszy wszystkich fanów legendarnych Beatlesów. Londyński dach, na którym zespół zagrał swój ostatni improwizowany koncert, zostanie zamieniony na nowe muzeum poświęcone muzykom z Liverpoolu. To właśnie tam zabrzmiał także i ten kawałek.

0: Najlepsze numery do śniadania. Taki man eater, dajmy na to 8 minut po godzinie.
1: Man eater,
0: 8 minut po godzinie 7 w dniu, w którym ósmoklasiści zdają egzamin. Dacie radę, będzie pięknie. Języki obce nie są wam obce.
1: Prawda? Absolutnie.
0: Jak mawiał klasyk.
1: Polacy mają już wakacyjne plany. Okazuje się, że może kolejny rok zalicza wzrost. Góry trochę w dół, ale rekordowy wzrost zainteresowania załapały w tym roku jeziora.
0: Super, bo tam nad jeziora jadą ci, co już byli w górach i nad morzem. I tak mi się podobało w Polsce. Byli tam nawet już parę razy, że postanowili, a co będziemy gdzieś tam jechać. Jeziora? Asia Meus uwielbia jeziora. Irek Jakubek.
1: Też.

0: Another 54 Ultra i Talk to You. Dzisiaj w Dniu Języka Angielskiego na egzaminie ósmoklasisty. Yes. Z wyjątkową dbałością wymawiamy wszystkie anglojęzyczne nazwy i słowa.
1: Chorzyszcze.
0: Słychać,
1: że w tym programie i hity na maksa, i English is fun. Generalnie elegancko 300 do wygrania, tylko trzeba się pochwalić swoim ulubionym słowem po angielsku.
0: O matko, to się trudne wylosowało.
1: Hamburger. Jakie trudne, bardzo.
0: No, nie jestem zaskoczona.
1: Bardzo
0: wasze
1: proste.
0: Ulubione słowo po angielsku wysyłacie SMS-owo pod numer 3001.
1: Tak jest.
0: Bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzicie do zabawy, w której 300 są do wygrania.
1: Wow! OMG!
0: Wow!
1: 18 po 7 wasze ulubione słowo po angielsku. Wysyłacie SMS-owo, by zagrać o 300, 3001.

0: 6-7.
1: Jesus Christ.
0: 27, 27 po 27 po 7, w dzień, kiedy ósmoklasiści piszą angielski, my pytamy o wasze ulubione słowo w English.
1: Money.
0: Money, coffee i holiday.
1: I Janek?
0: Johnny, hej, siemano rano.
2: Cześć, siema.
0: Cześć, nie, dzisiaj jesteś Johnem. Johnny, twoje ulubione słowo po angielsku?
2: Weekend
0: moje też.
2: Weekend my favorite, tak jest.
1: Chodź z nami do jednego car. Dzisiaj jedziemy razem w podróż, w trip do Lądka Zdroju.
0: Bo wiadomo, nie ma takiego miasta jak Londyn w Polsce, za to jest Lądek Zdrój i to jest cel naszej podróży.
1: I wszystkie miasta, z których do Lądka pojedziemy, też są w Polsce. Żeby cię przypadkiem nie zmyliło, a pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej.
0: Jak trafiasz, bronisz 300, jak się pomylisz, no to stuwa, bye bye.
1: Irek jedzie z Wenecji
0: do Lądka Zdroju,
1: tak.
0: A Asia z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Polskiego dodajmy. Asia czy Irek? Asia, czy
1: szybko,
0: Irek?
1: Szybko. Nie. I zapamiętaj to uczucie. Masz 200, bo stuwa właśnie pojechała.
0: Ojej, Asia jedzie do Lądka z Aten.
1: A Irek do tego samego Lądka Zdroju jedzie z Paryża.
0: Z Paryża też polskiego.
1: Kto ma bliżej?
2: No to Irek.
1: No dobrze! Okej, 200 obronione. Trzecia szansa do Lądka Zdroju. Irek jedzie z miejscowości Lizbona.
0: Lizbona, a Asia z Florencji. Obie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Do Lądka Zdroju. Asia czy Irek?
2: Strzelam Irka, bo ta Asia jakaś pechowa dla mnie.
0: Jak strzelasz w Irka, to nie boli, bo cieszy się...
1: Pękło mi serduszko, ale dobrze,
0: Dwie 100 dla ciebie. Baw się dobrze, wiesz co robić. Johnny.
1: The Heartbreaker.
0: Miło było cię poznać.
2: Miło było, dobrego dnia. Dzień.

0: Ideálne uzupevnenie porannej kavky Lenium Ellie Goulding. 22 minuty i 8 razem z Wami o poranku RMF Max.
1: I kolejny polski sukces, bo wiecie, że my tutaj kochamy nasze polskie sukcesy. Jesteśmy z nich dumni. Kraków znalazł się w elitarnym gronie miast, w których żyje się super, bo jest dużo zieleni.
0: I właśnie dlatego w Krakowie są takie duże korki na drogach, żebyśmy na przykład stojąc w tych korkach o 7.39, tak jak teraz, mieli czas się tą zielenią nacieszyć, nie?
1: Właśnie.
0: Zobacz, jak pięknie. No.
1: Co narzekacie?
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl / regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Cała wiosna. I całe lato. I pewnie jeszcze cała jesień. W tym rytmie na pewno nam upłynie męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A jak w portfelu zima, to bierzcie od nas więcej niż 14 331 zł.
1: Ale mniej niż 14 900 zł.
2: A że Asia i Irek to wasi poranni przyjaciele, którzy robią wszystko, żeby było łatwiej wygrać wielkie pieniądze, mamy dla was... Przepraszam. Mamy dla... Przez gardło mi to nie przejdzie, Asia. Ty to wymyśliłaś. Ty opowiedz.
1: Mamy dla was rundę bonusową. No. Super okazja, bo razy 163. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie w zabawie za dużo, za mało.
2: 163 razy. Każde zgłoszenie przesłane przez 10 najbliższych minut na nasz SMS-owy numer 7327 powoduje, że trochę łatwiej wygrać kwotę, która jest pomiędzy 14 331 a 14 900.
1: Trafiacie, wygrywacie, obstawiacie, dostajecie pieniądze. Tak to działa w RMF Max, dlatego teraz się zgłaszamy hasłem Max pod 7327.
2: I każde zgłoszenie mnożymy razy 163. Max 7327.

0: Music. R jak Rihanna i R jak radość z poranka 5 minut przed godziną 8.
1: A o 8 jak zawsze u nas flash, a w nim szansa na krótsze kolejki w urzędach.
0: I co tam co nowego na stacjach benzynowych nowego? Wyjaśniamy. Za 5 minut o 8 bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: lista, co zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Najważniejsze informacje w pigułce, tylko w RMF Max. Czas na flash. Minęła ósma, Anna Łopuszyńska. Dzień dobry ponownie. Mamy dobrą informację dla kierowców, bo dziś tankowanie w kraju kosztuje Was mniej. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje max 6,28 zł. To jest spadek o 2 grosze. Olej napędowy kosztuje 6,84 zł. No i w tym przypadku to 9-groszowy spadek. Urzędowe sprawy załatwimy szybciej. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody.
3: Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć.
2: Tyle Igor Skrzypek, a my w RMF Max dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Dziś końców egzaminacyjnego stresu. Ósmoklasiści za godzinę zaczną ostatnie starcie, tym razem z językiem angielskim. Jak nastroje?
4: Raczej większego problemu z tym nie będzie.
5: No to ja na angielski czuję się bardzo przygotowany na 80%. Próbne z CKE bardzo dobrze mi poszły. Pan od angielskiego nas dobrze przygotowywał do nich.
2: Tymczasem jeszcze chwila stresu, no i wakacje. Pozostało 1,5 miesiąca. W tym roku na urlop ponoć chętniej wybieramy Polskę. To w dużej mierze pokłosie niepewności związanej z wojną na Bliskim Wschodzie i drogich biletów lotniczych. Czy zatem, skoro mamy taki popyt, to w naszym kraju będzie drożej?
6: Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku.
2: To Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Zanim o sporcie, jeszcze opcja dla imprezowiczów w Pile w Parku na Wyspie. Już w sobotę będzie co robić. Zapraszamy Was na Lato na Maxa. Scenę rozgrzeją Zalia Grupfon i Grzegorz Chyży.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy RMF Max.
2: I na otwarcie koszykówka. San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves w 5. meczu półfinału konferencji zachodniej NBA 126-97. A dziś zaległe mecze piłkarskie Ekstraklasy. 18:00 Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze. O 20:30 Raków Częstochowa powalczy z Jagiellonią Białystok.
7: Te dwa środowe mecze mogą nabrać, bardzo dużo pokazać u góry, ale też nabrać dynamiki na dole, jeżeli chodzi o ligę, więc na pewno to jest dosyć ciekawe.
2: To trener Jagi Adrian Siemieniec, a nie co wcześniej, bo o 13:00 w akcji zobaczymy Igę Świątek. Nasza tenisistka w imprezie WTA 1000 w Rzymie zagra w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Chłodne masy powietrza chyba nie chcą nas na razie opuścić. Maksymalnie na termometrach dziś tylko 11 stopni w Trójmieście. 13 stopni zobaczymy w Krakowie, w Rzeszowie i w Warszawie. Najwięcej, bo 14 stopni z plusem, będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu i w Katowicach. Jeśli chodzi o pogodę, no to ona będzie dziś bardzo zmienna. Mogą pojawić się ciemniejsze chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, ale będzie też trochę słońca, szczególnie na południu i w centrum kraju.
0: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: 3:08 w RMF Max.

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności tu o poranku w RMF Max, 8 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Jeżeli myśleliście, że świat już was niczym nie zaskoczy, to jesteście w błędzie. W ogóle niesamowita historia. Akt wandalizmu podczas komunii w Wielkopolsce.
0: Słuchajcie, to jest najpopularniejsze w kraju przyjęcie komunijne. To się najbardziej klika w całym internecie.
1: Parking pełen samochodów, gości komunijnych, a na parkingu dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. Za pomocą kamieni porysowali 40 samochodów. 40 samochodów.
0: Ale przynajmniej chłopaki wiedzą już, na co pójdzie kasa z ich komunii, nie? Na lakiernika. Najlepiej 40, nie? No przepraszam, trzeba by 40 razy iść do komunii w takim razie. No ale na szczęście mają Wojka.

0: 24 do parku rozrywki, wygrać mogę. White 2115 wchodzi idealnie, California Love. Gramy wam takie hity, bo to hity na maksa tu w RMF Max.
1: I wejściówki też na maksa. Uhu. Całe 4 do parku rozrywki, który uwielbiacie i uwielbiamy.
0: I teraz wyobraźcie sobie, że stoi przed wami taka najsmaczniejsza na świecie kanapka. Macie ją na śniadanie albo do pracy, albo jeszcze zjecie w domu, słuchając teraz RMF Max. I wyobraźcie sobie, że ta kanapka jest przed wami i włączacie Messenger, głosóweczkę nagrywacie, jak zjadacie tą kanapkę, którą sobie właśnie wyobraziliście.
1: Krótko mówiąc, jesteście dzisiaj człowiekiem, który właśnie je najpyszniejszą kanapkę świata. I to, co się tam dzieje, nagrywacie na głosóweczkę i wysyłacie do nas na Messengera RMF Max, żeby te wejściówki wziąć.
0: I to aż 4 wejściówki do parku rozrywki. Messenger w ruch, no a kanapka właśnie do zjedzenia. 19 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundery!
12: Kto?
13: Wundery!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Poznajcie Rafała. Rafała i jego smakowitą kanapkę, który tak jak cała masa słuchaczy RMF Max wziął swój telefon, nagrał głosóweczkę, a wszystko po to, by w porannym konkursie, oprócz tego zjeść kanapkę, wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
2: Najpyszniejszą kanapkę świata zjadła też Ola.
1: Ola. Z majonezem. Mam wrażenie, Mateusz Wyniamuśny.
2: Cztery pyszniutkie bilety do Energylandii dzisiaj lecą do...
1: Adama! Adam jest prawdziwym dzikiem w tej zabawie. Jak słyszeliście, ta kanapka najpewniej była z żądzia.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Pół do dziewiątej.

0: muzyczne, najlepsze wsparcie dla tych, którzy już w pracy słuchają RMF Max, Pink Panthers i Zara Larsson 20 minut przed 9:00.
1: I afera w Bielsku Białej. Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, na której miał być cmentarz. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
0: No nie dziwię się, że ludzie protestują i są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra dwa dni. Najczęściej.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: nowości o poranku tutaj w RMF Max, Milky i David Guetta.
1: Nowość jest także w internetowych zakupach.
0: Tak?
1: Przycisk zwrotu, drogie panie i panowie, też. Jeden klik, klik i wszystkie formalności związane ze zwrotem będą się działy automatycznie i to już od połowy czerwca w całej Unii Europejskiej i w każdym sklepie internetowym. Zwracanie ma być tak łatwe jak kupowanie.
0: Może łatwe, ale na pewno nieprzyjemne.
1: Na pocieszenie, panie... Pajasiu kochana, Gibbs, Kukon, Jonathan, bo w świecie muzycznych nowości jesteśmy w RMF Max.

0: informowany i za chwilę będzie informacyjny flash, ale jutro o poranku, ulala.
1: Jutro o poranku będziemy dla was mieli bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Pogadajcie tę wiadomość dalej. Albo zachowajcie dla siebie, jeżeli nie chcecie mieć za dużo konkurencji.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Świętuj z nami stylowe urodziny Pivo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pivo.pl.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: I po reklamie.

0: Ah, give me that again.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Forget you.
3: Minęła dziewiąta, a wysłuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zapraszam na poranny flash. Rekordowe zatrudnienie w policji i najniższy od lat poziom wakatów. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Ilu policjantów brakuje?
4: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych.
3: Tyle Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max.
3: Jeśli nie możecie stawić się do lekarza czy na badania, odwołajcie wizytę, apeluje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie robiąc tego, generujemy bowiem spore kolejki. Z danych wynika, że tylko w ubiegłym roku na Kujawach i Pomorzu było to 95 tysięcy osób, a liczba z roku na rok rośnie. Gdzie tych wizyt przepada najwięcej?
5: Ponad 17 tysięcy dotyczyło fizjoterapii ambulatoryjnej. 14 tysięcy to nieodwołane wizyty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ponad 11 tysięcy nieodwołanych wizyt w naszym regionie to świadczenia z zakresu kardiologii.
3: Wyjaśniała Daria Szcześniak z bydgoskiego NFZ-u. A teraz przenosimy się w Bieszczady, gdzie żmije zygzakowate rozpoczęły właśnie swój widowiskowy okres godowy. Można je spotkać głównie na nasłonecznionych polanach i kamienistych szlakach.
6: To się dzieje zazwyczaj wtedy, gdy temperatura tam już pójdzie powyżej 20 stopni, gdy nagrzeje ziemię, a jeszcze nie ma rozhulanych traw, kwiecia i na jakichś kamieńcach, na jakichś takich otwartych terenach typu stare cmentarze, dawne cerkwiska. Tam ja osobiście obserwowałem te tańce żmij.
3: Wyjaśniał Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W porannym fleszu zaglądamy też do Krakowa, który jest przygotowany na nadchodzącą Noc Muzeów. Kilkadziesiąt instytucji kultury zaprasza na kolejną edycję wydarzenia, które zaplanowano z piątku na sobotę. Co czeka nas w Muzeum Sztuki i Techniki Manga?
7: Gra fabularna, ucieczka z muzeum, wykład dotyczący wizerunku kobiet w japońskiej reklamie albo tradycyjne pokazy parzenia herbaty w naszym domku herbacianym.
3: Zapowiadała Aleksandra Kalfas, zastępczyni dyrektora placówki. Przypomnijmy, że tego wieczoru muzea zwiedzicie kupując bilet za symboliczne 5 zł. W RMF Max na bieżąco informujemy o tym, co w świecie muzyki. Wielkimi krokami zbliża się ING Silesia Beats, czyli jedno z największych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Na 9 scenach zagra ponad 100 artystów. Widzimy się 12 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dziś niemal w całej Polsce przydadzą się Wam parasole, bo są spore szanse na przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur pojawi się na północy i południowym zachodzie kraju. Reszta z przebłyskami słońca. A jakie wartości na termometrach? Najchłodniej na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem. Tam 12 kresek. Na Warmii i Mazurach, Mazowszu i w Świętokrzyskiem 13. A najwyższe wartości w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Tam do 15. Warunki biometeo dziś neutralne, ciśnienie poniżej normy, więc kawa na pewno się przyda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Słuchacze RMF Max to jednak mają najfajniej na świecie.
4: Mogą wygrać dużo pieniędzy w RMF Max. Coś pomiędzy 14 331 a 14 900 zł.
3: Pomiędzy nami nic, tylko praca.
4: I jutro muzyka.
3: O zwykłej porze. Asia, Irek, dzięki, pa.

No nie da się wybrać takiej jednej ulubionej chyba nowości z tego roku. Nie wiem, może niektórzy potrafią, ja nie bardzo, ale jakbym miał wybierać taką ścisłą topkę premier 2026, to ten numer na pewno by się tam znalazł. Bauza i Magnetic. I dlatego jak ja prowadzę ten program, to może być go trochę więcej, ale nie sądzę, żeby to komuś przeszkadzało. Dawid Związek, dzień dobry, witam na posterunku przed mikrofonem. Po 9 się witamy w Byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Mam nadzieję, że ta środka a póki co u was przyjemna, bez żadnych niefajnych niespodzianek, to teraz zadbamy o to, żeby niespodzianki były tylko fajne. Za chwilkę w RMF Max Timbaland, Kerry Hilson, taki klasyk do pobujania się. The Way I Are. Zapraszam do 13.

Good Boys Hideaway to Daya i Albi, słuchacie oczywiście RMF Max. A ja tu sobie czytam, że no, sprawa taka bulwersująca, że policja kupiła kilkaset nowych radiowozów, SUV-ów i część już jeździ tam, patroluje, łapie bandytów, ale część stoi cały czas na parkingu, bo pieniądze na samochody się znalazły, ale pieniądze na wyposażenie ich w radiostacje, w łączność, w sygnały i tak dalej, to już niekoniecznie i tak sobie podobno stoją. Także jak słuchajcie, marzycie o SUV-ie z pewnej ręki, z niskim przebiegiem, to są dwie opcje. Albo polować jak ten mityczny Niemiec, co jeździł tylko do kościoła, będzie swój sprzedawał i oczywiście będzie płakał jak sprzedawał, albo poczekajcie, aż policja zacznie sprzedawać swoje. Wiktoria Kida z nami, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam.

0: Beautiful, Anima i Jozi, słuchacie RMF Max. Wiecie, jak to się kiedyś, pamiętacie, jak się kiedyś dmuchało pod narty najpierw Małyszowi, potem Stochowi, teraz Kasprowi, Tomasiakowi. To ja wczoraj, no może nie dmuchałem, ale jechałem samochodem, jak był finał zabawy za dużo, za mało, i tak po prostu w myślach cisnąłem: no weź, odbierz ten telefon, czwarty, piąty, szósty sygnał, ale nie odebrał, albo nie odebrała osoba, do której dzwoniliśmy. No i lipa, i się wczoraj nie udało rozdać ponad 14 tysięcy złotych. No ale mam nadzieję, że dzisiaj to nadrobimy. Jeszcze się chyba w naszej zabawie nie zdarzyło, żeby dwa razy pod rząd ktoś nie odebrał, więc statystyka jest po naszej stronie, że dzisiaj na pewno jakaś kaska do was poleci. To może być nawet ponad 14 tysięcy złotych, a dokładnie więcej niż 14 331, mniej niż 14 900. Ile konkretnie? No to będzie twoje zadanie odgadnąć się w finale. Ale najpierw załap się na ten finał i wyślij do nas hasło Max SMS-em pod numer 7327 za 3,69, albo wchodź do gry online na www.rmfmax.pl. Masz czujkę, masz taką intuicję, ile tam może być ukryte na naszym koncie, to bardzo dobrze, bo ta kasa dzisiaj może zmienić właściciela właśnie na ciebie. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. Ponad 14 tysięcy czeka na ciebie.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
3: 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Dziś niemal w całej Polsce przydadzą się wam parasole, bo są spore szanse na przelotne opady deszczu. Najwięcej chmur pojawi się na północy i południowym zachodzie kraju. Reszta z przebłyskami słońca. A jakie wartości na termometrach? Najchłodniej na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem. Tam 12 kresek. Na Warmii i Mazurach, Mazowszu i w Świętokrzyskiem 13. A najwyższe wartości w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Tam do 15. Warunki biometeo dziś neutralne, ciśnienie poniżej normy, więc kawa na pewno się przyda.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: jak mówiłem wcześniej o najfajniejszych nowościach 2026 roku, to ten numer też spokojnie dopisalibyśmy do listy Galaxy, Theophilus London, Galaxy w RMF Max. A przed nami nowość, no dosłownie można powiedzieć, nawet nie ostatnich tygodni, tylko z ostatnich dni. Wiktor Waligura i Cztery pory roku. Fajny, liryczny kawałek, bez udziwnień, z bardzo dobrym tekstem, który przede wszystkim świetnie wpada w ucho. No i pięknie nam się tutaj Wiktor przedstawia przed milionami słuchaczy. Za chwilę Wiktor, a już za parę minut godzina 10 będzie flash i pogoda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
16: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
16: Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. Hity na maksa!
3: Hity na maksa!
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Zerknijmy na mapy meteo. W wielu miejscach Polski przydadzą się dziś parasole. Przelotne opady mają występować w centrum, na zachodzie i północy kraju. Tam na niebie zobaczycie też najwięcej chmur. W pozostałych regionach możliwe rozpogodzenia. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskim. Tam na skali 12 stopni. Najcieplej zaś ma być w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam na termometrach maksymalnie 15 nad zerem. Warunki biometeo neutralne, a ciśnienie utrzyma się poniżej normy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: No jak już wjechała muzyka, to muszę się błyskawicznie przywitać. Dawid Miązek, zapraszam do 13:00. To jest Jazzy Spritz w RMF Max. Can't Deny It.

Nawet Bledka lubi twój wzrok. No to teraz mogę podpowiedzieć, gdzie powinniście wzrok skierować na chwilę. I tu nie ma znaczenia kolor oczu, bo wiadomo, oczy niebieskie, życie królewskie, oczy zielone, życie szalone. No i będzie można zgarnąć królewską kwotę i poszaleć. Teraz spójrzcie przez chwilę na telefon i bezbłędnie wybierzcie numer 7327, na który wysyłacie słowo MAX. Wydajecie na to 3,69, a w zamian dostajecie 159 szans zamiast jednej, jak standardowo. Nie każdy się na to załapie dzisiaj, ale ty możesz, jeśli dołączysz do zabawy w ciągu najbliższych 10 minut. Albo SMS-owo, hasło MAX pod 7327, albo na www.rmfmax.pl. Tam też mnożymy wasze szanse w rundzie bonusowej. A przypomnę, do zgarnięcia jest ponad 14 000.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. To jest RMF Max, a tymczasem powstało badanie najbardziej i najmniej poważanych zawodów. Znaczy, które grupy zawodowe ogólnie w Polsce cenimy najwyżej, a które wręcz przeciwnie, mogłyby dla nas nie istnieć. No i okazuje się, że te najgorzej oceniane zawody to jest poseł i europoseł, zero zdziwienia, telemarketer, youtuber i na pierwszym miejscu jest influencer. Nie cenimy influencerów, jak się okazuje. A jeżeli chodzi o te cenione, no to mamy pielęgniarkę, lekarza, pilota samolotu, strażaka i ratownika medycznego. Ja się tak zastanawiam, jak to działa, że te mniej cenione średnio zarabiają więcej od tych bardziej cenionych. No ale może to jest przede wszystkim ten powód, dla którego ich nie lubimy. Aha, żeby nie było, że są posłowie, europosłowie, senatorowie, jakby co, też są w czołówce zawodów, które mogłyby dla nas nie istnieć. A ministrów nie ma, ciekawe. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Hej, cześć, mam dla was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
12: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
16: Sprawdź to sam, czy kiedy out, kusi ceną każdy dział.
17: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Zerknijmy na mapy meteo. W wielu miejscach Polski przydadzą się dziś parasole. Przelotne opady mają występować w centrum, na zachodzie i północy kraju. Tam na niebie zobaczycie też najwięcej chmur. W pozostałych regionach możliwe rozpogodzenia. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskim. Tam na skali 12 stopni. Najcieplej zaś ma być w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam na termometrach maksymalnie 15 nad zerem. Warunki biometeo neutralne, a ciśnienie utrzyma się poniżej normy.

0: Follow Rivers, to Licky Leaf, RMF Max, podobnie jak wczoraj, dzisiaj znaczna część Polski za chmurami i no mokro jest, co nie jest złą wiadomością, bo generalnie trochę deszczu jednak się przyda, jak ostatnio była susza.
1: No ale może tak by dobrze było, jakby popadało w tygodniu, a w weekend nam pogoda trochę odpuściła. Patrzę na tę długoterminową prognozę, no nie zapowiada się chyba. Weekend też na mokro, ale no będą okienka pogodowe, więc akurat może starczy, żeby tak wystawić na szybko 3-godzinny grill. Chociaż niektórzy powiedzą na 3 godziny, to szkoda z domu wychodzić. Dobra, o pogodzie, nie na weekend, tylko na resztę środy będziemy sobie już niedługo mówić. Najpierw o 11 Flash, a potem właśnie prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze świeżynka od Aloka i Kalida, Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF.

0: Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.
12: Max dowozi.
13: Ale akcja!
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Aura ma być dziś dość kapryśna. Na zachodzie i północy kraju możliwe opady deszczu. W centrum pojawi się więcej słońca. Na termometrach 12 stopni na Pomorzu, 13 w Świętokrzyskiem, a najwyższe wartości zobaczą na skali mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Słupki rtęci wskażą tam maksymalnie 15 nad zerem. Warunki biometeo w zachodniej i północnej części Polski niekorzystne. Meteopaci będą więc w nieco gorszych humorach. Ciśnienie w całym kraju niskie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: A kalendarz podpowiada, że dzisiaj mamy dzień humusu, tak, jest takie święto. Humus, czyli taka pasta, która wygląda jak błoto, ale na szczęście smakuje dobrze. Lecimy z godziną 11 w RMF Max. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na start tej godziny. Ja nazywam się Dawid Miązek i zostaję z wami do 13. Zapraszam.

Ten numer jest jak taka nakręcana zabawka dla dzieci. Najpierw się tak powoli ta sprężynka napina, a potem jak mechanizm puszcza, jak przyspiesza tempo, no to po prostu nie ma co zbierać. John Summit, The Chainsmokers, All The Time, idealny energiododawacz przed południową porą. Za chwilę trochę inny muzyczny klimacik, ale też na pewno nastrój nam poprawi Harry Styles, As It Was.

Graceland od Yearboxa, słuchacie RMF Max, a tymczasem ciekawa sprawa, w Niemczech sąd przyznał turyście 900 euro odszkodowania za wakacje, a konkretnie za to, że turysta nie mógł skorzystać z leżaków podczas swojego all excuse me, znaczy leżaki były, no ale wszystkie były zarezerwowane ręcznikami innych turystów, to znamy z wakacyjnych wypadów, no i w sumie racja, ale patrzcie, że to jest dobry sposób na tanie podróżowanie, jedziemy sobie na taki wakacyjny wypad, wycieczkę. Robimy codziennie zdjęcia. O, tu są zajęte leżaki, proszę, ręczniki wszędzie. Potem spokojnie idziemy chillować na plaży, bo po co nam te leżaki nad basenem. A po powrocie do domu, do sądu i wycieczka się zwraca. Oczywiście pod warunkiem, że to będzie sąd niemiecki, bo nasz po pierwsze wyda wyrok, jak już będziemy na emeryturze. A po drugie okaże się, że zdjęcia leżaków mieliśmy robić w poziomie, a nie w pionie. I odszkodowania nie będzie, bo nie. Tame Impala, Genie i Dracula.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max, a fani męskiego grania cieszą się, że już jest znany cały skład daty koncertów. No teraz jeszcze tylko uzbierać na bilet, bo umówmy się, 300 za jeden dzień i 500 za dwudniowy karnet. No, to nie są tanie rzeczy. Jednym się marzą fajne koncerty, ktoś inny chciałby sobie sprawić nowego smartfona, a jeszcze ktoś po prostu zrobić rozrząd w aucie. To nie są tanie rzeczy, ale jak się zgarnie w zabawie za dużo, za mało, ponad 14 tysięcy złotych, no to można wtedy lekką ręką na luzie wydać takie pieniądze. No dobra, bo ktoś pyta, ale konkretnie, ile tych pieniędzy jest? No więc wiadomo, że więcej niż 14 331 złotych, a mniej niż 14 900. A ile dokładnie? To jest twoje zadanie, żeby odgadnąć w finale. Ale najpierw zapisz się do finału, daj sobie szansę, żeby się tam dzisiaj znaleźć i sięgnąć po tę kasę. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo po prostu ślij hasło Max za 369 pod numer 7327. Max.
2: Reklama.
3: No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyka zawsze po pierwsze.
9: Tu się czuję hity.
8: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Aura ma być dziś dość kapryśna. Na zachodzie i północy kraju możliwe opady deszczu. W centrum pojawi się więcej słońca. Na termometrach 12 stopni na Pomorzu, 13 w Świętokrzyskiem, a najwyższe wartości zobaczą na skali mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Słupki rtęci wskażą tam maksymalnie 15 nad zerem. Warunki biometeo w zachodniej i północnej części Polski niekorzystne. Meteopaci będą więc w nieco gorszych humorach. Ciśnienie w całym kraju niskie.
9: RMF Max.
8: RMF Max.
9: RMF Max. I'm

0: Lipca, która niesie w stronę południa, nas niesie Eben i Hearts w RMF Max. No właśnie, południe za chwilę, oczywiście punktualnie o 12:00 Flash i prognoza pogody, ale najpierw no myślę, że nuta, która będzie nam towarzyszyć przez całe wakacje, bo to są właśnie takie fajne, letnie, wakacyjne brzmienia od modelek. Idealny kandydat na hit lata, no i lato w tytule. Lubię cię jak lato już teraz w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. I love it, you got

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dziś w wielu miejscach Polski będzie deszczowo. Przelotne opady zapowiadane są zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Tam też ma być najchłodniej. Na termometrach zobaczycie okolice 10 kreski nad zerem. Nieco cieplej będzie w centrum. Najwyższe wartości na skali w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Tam słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie do końca dnia ma być obniżone, a warunki biometeo będą niestety niekorzystne. Wiatr łagodny, chwilami umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: No w tym tygodniu taka niestandardowa sytuacja, że więcej dobrych wiadomości we fleszu niż w prognozie pogody, ale z drugiej strony, słuchajcie, no kiedyś też musi popadać i kiedyś też musi pobyć pochmurno, żebyśmy bardziej słoneczko doceniali. Tego się trzymajmy. Po godzinie 12 witają nas Pink Panthers i Zara Larsson. Stateside, Dawid Miązek. Ja zapraszam jeszcze do 13.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Chodzi nóżka, nie? Loco, loco, Gordo i Ranier, Zenę w LTP, RMF Max, a teraz nóżka nóżką, ale prawdopodobnie bioderka i ramionka będą się tak bujać z lewa na prawo, bo to jest bujający, już chyba można powiedzieć klasyk, Ashanti i Fat Joe, What's Love.

0: obejmuje noce Jonathan Livka i PZ w RMF Max, wyraźnie po polsku, wszystko zrozumieliśmy, no ale ósmoklasiści dzisiaj nie mieli tak łatwo, dzisiaj były języki obce na egzaminie, no trzymamy kciuki, że dobrze poszło, bo już wyszli, prawda, tak, już po egzaminie, że będzie radość w domu, no ale słuchajcie, tych powodów do radości może być dzisiaj więcej, dokładnie to więcej niż 14 tysięcy złotych. Z taką kwotą można już spokojnie planować wakacje, na przykład, do których tylko 43 dni zostało. Za to do dzisiejszego finału zabawy za dużo, za mało zostało tylko parę godzin, tyle co nic, więc jak teraz wyślecie hasło Max na numer 7327 za 3,69, to jeszcze dziś możemy do was zadzwonić, a później dalej będzie można czekać na wakacje, ale już z kasą w portfelu. Ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj czeka być może na ciebie. Dlaczego nie na ciebie? Sprawdź to. Daj sobie szansę. Co ci szkodzi? rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło Max pod numer 7327 za 3,69, a w zamian możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Nasz

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: I po reklamie.

0: Felix Jenkaskada, Boy, Turn Me, podkręcająca nuta w RMF Max, a nas tu nakręciła informacja, ale tak raczej właśnie dla odmiany negatywnie, bo słuchajcie, Europejski Bank Centralny zorientował się, że banknoty euro wyglądają tak jakoś, no, takie nijakie są, no i żeby były właśnie bardziej jakieś, ciekawe, to pojawił się pomysł, żeby umieścić na nich postacie znane w całej Europie i wśród tych postaci miałaby się znaleźć, jest taki projekt Nasza Maria Curie-Skłodowska na banknocie 20 euro i super, pojawił się już nawet projekt, tylko na tym projekcie nie jest napisane, że to jest Maria Curie-Skłodowska albo Maria Skłodowska-Curie, tylko Marie Curie. No komuś gdzieś tam Skłodowska uciekła. Przypadek? No oby, bo jak nie, to no my tu słuchajcie dużo w Polsce zniesiemy, ale taki strzał mokrą ścierą po twarzy, no to już za dużo. Jak chcą nas zachęcić do polexitu, to tak trzymać tylko. Kukę 2115 Francis, taki mały ja. RMF Max.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapowiedź na taki klimat o poranku.
2: Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, tak, na której miał być cmentarz. O. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
3: No nie dziwię się, że ludzie protestują. No. I są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra dwa dni.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, check it out, puszcz cenę, każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
22: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
23: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
22: Latium?
23: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
22: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
23: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
24: Zdrowid.
25: I po reklamie.

Dziś w wielu miejscach Polski będzie deszczowo. Przelotne opady zapowiadane są zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Tam też ma być najchłodniej. Na termometrach zobaczycie okolice 10 kreski nad zerem. Nieco cieplej będzie w centrum. Najwyższe wartości na skali w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Tam słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie do końca dnia ma być obniżone, a warunki biometeo będą niestety niekorzystne. Wiatr łagodny, chwilami umiarkowany.

Tak spokojnie można powiedzieć o tej nucie hipnotyzującej, i to nie tylko dlatego, że tak jest w tytule Hypnotized. Purple Disco Machine i Sophie and the Giants w RMF Max, prawie godzina 13. No to co, Ania Wojtkowiak i Fiołas już pod studiem. Ja ze studia powoli się zbieram, ale oczywiście na długo się z wami nie żegnam. Słyszymy się jutro po 9. Pozostaje mi tylko życzyć wam udanej reszty dnia. No i co, no i do jutra. I jeszcze fajna nutka ode mnie, tak na pożegnanie. Marshmallow, Ellie Goulding, Avion i Save My Love.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dziś deszczowo, szczególnie na zachodzie i północy kraju, gdzie warto mieć pod ręką parasol. W tych rejonach ma być też najchłodniej. Na skali okolice 10 stopni. Ubierzcie się zatem ciepło. W centrum Polski słupki rtęci wskażą 12 na plusie. Najwyższa temperatura zapowiadana jest w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Termometry wskażą 15 stopni. Ciśnienie w całej Polsce będzie dziś mocno obniżone, a biometr niekorzystny. Są powody, by ponarzekać na pogodę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Środek dnia, środek tygodnia i RMF Max jako środek na dotarcie do fajrantu.
0: Hity na maksa.
4: Złoty środek, bo my będziemy mieli dla was polskie złote do rozdania. Kilkanaście tysięcy złotych w kieszeni możecie dzisiaj mieć dzięki nam. Anka i Fiołas, hello!
3: Zostajemy do 17. Jedno oko na robotę, jedno oko na Igę Świątek, bo ona z Jessicą Pegulą toczy bój w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie. No i kibicujemy również i wam. Mamy masę hitów, Sombry, jego Back to Friends. Na dzień dobry.

0: dobry o każdej porze. Z nowością Wiktor Waligura w RMF Max i go 4 pory roku. Choć w Polsce mamy ich więcej, no bo przedzimie, przedwiośnie, złota polska jesień, można by wymieniać.
1: Każda pora roku razem z RMF Max może być złota. Umówmy się, ponad 14 tysięcy polskich złotych dzisiaj chcemy wam wsadzić do kieszeni. Tylko najpierw trzeba się zgłosić, że ja bym chciał.
0: Nieważne na co, my nie wnikamy, ale wystarczy dobrze obstawić, wytypować kwotę, jaką mamy na koncie. Widełki już są bardzo wąskie i to dzisiaj ta kasa, kilkanaście tysięcy, może trafić do ciebie.
1: Zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegóły.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: zabrali nas aż za ocean. Dive into the ocean, Alok, Ziba i Poczy Galdemen. Ale nie trzeba tam uciekać w poszukiwaniu wrażeń. To za daleko. Bliżej piękne miejsce mamy w zasięgu pociągu, choćby taki Wiedeń.
1: Erste Wiedeński to połączenie idealne na city break. Możecie wsiąść do tego pociągu i udać się do stolicy Austrii. Mnóstwo wspaniałości na miejscu, ale też po drodze, bo to pociąg, na który możecie wygrać bilety u nas i którym pojadą także gwiazdy i influencerzy. A w tym Nita.
0: Nita, z którą być może wspólnie podzielicie plan poznawania Wiednia.
2: Nigdy właśnie nie byłam w Wiedniu, więc naprawdę mega się cieszę. Chciałabym odwiedzić przede wszystkim właśnie Operę Wiedeńską. Chciałabym zobaczyć Belweder i spróbować sznycla.
1: To jest przepyszny plan, ale przy okazji pamiętajcie, że w trakcie podróży też nie zabraknie atrakcji, w tym koncertu.
2: Kochani, musicie być w Erste Wiedeńskim, ponieważ czeka nas ekstra zabawa, wspaniałe jedzenie, super atmosfera i dużo tańca.
0: Wszystko podczas koncertu właśnie Nity.
1: Wystarczy, że wskoczycie na rmfmax.pl i napiszecie nam jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zrobić w Wiedniu. Potem wybieracie połączenie, ile biletów chcecie wygrać, no i przyjemnej podróży.
0: Szczegóły łapcie na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: I tak sobie przyjemnie płynie ta środa z mleczkiem, wiadomo. Chociaż czarna też dobrze pobudza. Milky, Just the Way You Are za nami w RMF Max. A propos białego mleczka, to biały puch spadł w Tatrach. Zaskoczeni mogą być niektórzy w wyższych partiach gór, jednak tej nocy znowu dosypało. Warunki są bardzo trudne.
1: No to my podłapujemy temat. Snow i Daddy Yankee za moment w RMF Max z hitem Con Calma, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: I po reklamie.

Dziś deszczowo, szczególnie na zachodzie i północy kraju, gdzie warto mieć pod ręką parasol. W tych rejonach ma być też najchłodniej. Na skali okolice 10 stopni. Ubierzcie się zatem ciepło. W centrum Polski słupki rtęci wskażą 12 na plusie. Najwyższa temperatura zapowiadana jest w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Termometry wskażą 15 stopni. Ciśnienie w całej Polsce będzie dziś mocno obniżone, a biometr niekorzystny. Są powody, by ponarzekać na pogodę.

0: tytułowi tego kawałka. Keira potrafi osłodzić popołudnie. Sour w RMF Max.
1: Słodziutkie to są, słuchajcie. Uwaga, teraz historie z nadmorskiego oka. Przed chwilą mówiliśmy, że śnieg spadł w Tatrach. Tymczasem jest przyrodnicza sensacja. Nadmorskim okiem bobry przetrwały i doczekały się młodego.
0: Wow. Bóbr! I tutaj nieme K.
1: Pewnie nazwą go Jeremy.
0: Albo Tamon zamiast Tymon, no bo Tamon.

0: reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
5: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W całym kraju środa przynosi nam sporo chmur, ale nie zabraknie też promieni słońca. W Małopolsce dziś najcieplej 14 stopni. Najchłodniej zaś w Białymstoku i Zakopanem. Tam tylko 10 nad zerem. W centrum dość pochmurno. Słupki rtęci wskażą 14 kresek. Wiatr w całym kraju umiarkowany, ciśnienie wyraźnie obniżone. Biometr na razie będzie niekorzystny, później jednak ma przechodzić w neutralny. Na północy i zachodzie Polski prognozowane są opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dobrze być z wami. Minęła 14.
3: Ale wam z nami też będzie dobrze. Gordo, Rainer Zonneveld i Loco Loco już za moment, czy Tymek i Sofia Loren, a na start BTS i delikatne Swim.
2: Anka i Fiałas, siemano. Róbcie głośniej, bo przy nich można odpłynąć.

0: potrafią rozruszać. Apatę to Rose i Bruno Mars, ale jeśli jednak macie apatyczne popołudnie, mamy coś na rozbudzenie wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że dziś wracacie po pracy do domu i mówicie jej: masz tu, na tego fryzjera, co zawsze był za drogi.
1: Albo wy, dziewczyny, możecie wejść do domu i powiedzieć: kochanie, umówiłam ci już wizytę dla niej, twojej ukochanej fury, na detailingu.
0: Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia z naszego konta. Ile dokładnie, to już wasze zadanie. Ale teraz najważniejsza sprawa. Załatwiliśmy bonus.
1: 167 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie, jeżeli teraz wejdziecie do naszej zabawy. Zdążycie przed 14:50 wysłać chociaż jedną wiadomość na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. My pomnożymy ją 167 razy.
0: I to wszystko, co sobie wyobraziliście, może się ziścić dzisiejszego popołudnia. Każdy SMS razy 167. 7327 SMS o treści MAX.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Kto zwalcza ból? Wolnary! Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.

0: Najwięcej nowości zawsze w RMF Max. Kygo, Kiality, Griffin za nami w środowe popołudnie. A co ja czytam? Gosia Rozenek jest zachwycona zarobkami syna. Jako półroczne dziecko podobno odłożył już na studia.
1: To dobrze, że już był w stanie chwycić.
0: Jeśli wy też tak jak my obijaliście się w przedszkolu,
1: matko jedyna, no,
0: to pamiętajcie, że odrobić można to w RMF Max, choćby tego popołudnia.
1: W chwilunie dosłownie do wygrania jest ponad 14 331 zł. I teraz też macie już tylko chwilunie, żeby wejść do naszej zabawy.
0: Na pewno teraz już nie wolno się obijać jak w przedszkolu, tylko trzeba wziąć telefon w dłoń. Hasło Max. To hasło ślecie na 7327 za 3,69, a my każdego SMS-a do za 10 trzecia mnożymy 167 razy.
1: Korzystajcie, póki te SMS-y też pracują. 7327 SMS-a treści Max.

Zwykle są tu staruszki i starcy. Nie sądziłem, że spotkam dziewczynę. Ona stała w łapie dwa szlugi. Pierwszy zgas, więc zapala drugi. Dym rozmywa się na momencik. Ta się na mnie gapi jak Kubrick. Słyszę postać z jego filmu. Kojarz ten taki Kubrick.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, tak, na której miał być cmentarz. O. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
3: No nie dziwię się, że ludzie protestują i są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra dwa dni.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: I po reklamie.
5: Tak działa Max.
6: W aucie.
5: Online.
6: U ciebie na chacie.
5: RMF Max. Hity na Maxa.
7: Hity na Maxa.
8: W całym kraju środa przynosi nam sporo chmur, ale nie zabraknie też promieni słońca. W Małopolsce dziś najcieplej 14 stopni. Najchłodniej zaś w Białymstoku i Zakopanem. Tam tylko 10 nad zerem. W centrum dość pochmurno. Słupki rtęci wskażą 14 kresek. Wiatr w całym kraju umiarkowany, ciśnienie wyraźnie obniżone. Biometr na razie będzie niekorzystny, później jednak ma przechodzić w neutralny. Na północy i zachodzie Polski prognozowane są opady deszczu.
6: Hity na maksa!
5: RMF Max!
7: RMF Max!

0: Żyjemy z tych najświeższych hitów. Alan Walker i jego Dancing in Love. Tymczasem cały kraj żyje od kilku dni tym, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. No. Jakaś magia w ogóle, ale najbardziej podoba mi się, że ktoś przeanalizował to, że gdzie się Zbyszek nie pojawi,
1: tak,
0: tam zmienia się władza. No bo w Polsce się zmieniła. Pojechał na Węgry, się zmieniła. Teraz jest w Stanach, a sondaże Donalda Trumpa też szorują pod nie.
1: Zaraz są wybory połówkowe, więc zaraz się okaże, jak długo on tam zabawi.
0: No pytanie, gdzie go wysłać dalej, jeżeli jest taki efekt Zbyszka.
1: Jeżeli do Rosji, to też pięknie.
0: Dziś pojawił się w oknie na Starym Rynku w Poznaniu i nawet był koziołkiem. Zajrzyjcie na nasz Instagram.
1: Instagram RMF Max, to tam sprawdzicie, z czym Zbigniew Ziobro po przylocie do Stanów jeszcze musiał się zdarzyć.
0: A tabletka. Daleko

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Just keep watching.
6: Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Kilkadziesiąt minut temu rozgromiła Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. Polka swoją kolejną rywalkę pozna wieczorem. Dziś zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. O 18:00 Górnik Zabrze zmierzy się z Arką Gdynia, a o 20:30 Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok.
7: Ta środa jest dniem takim kluczowym, bo są dwa mecze zespołów, które mają po 49 punktów, czyli my z Rakowem, Górnik gra na Arce. Do tego jeszcze Arka, która myśli bardzo poważnie o tym, żeby włączyć się do gry o utrzymanie.
6: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Polscy szczypiorniści rozpoczną decydującą walkę o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Zdecyduje o tym wynik dwumeczu z Austrią. Pierwszy pojedynek o 18:00 na wyjeździe.
8: A teraz rzućmy okiem na mapy meteo. Według prognoz dziś w wielu miejscach Polski występować ma duże, a chwilami umiarkowane zachmurzenie. Najwięcej błękitu i przebłysków słońca zauważycie w centrum i na południowym zachodzie kraju. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Opady deszczu prognozowane są zwłaszcza na północy. Bez parasola ani róż. Jakie wartości na termometrach? Od 12 stopni na Pomorzu po 15 w Małopolsce. Ciśnienie nadal niskie, a wiatr umiarkowany.
9: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
10: Minęła 15:00. No liczę, że radzicie sobie dzisiaj z pracą jak Iga Świątek z Jessicą Pegulą w Rzymie. A jeśli nie, no to będziemy pomagać.
11: Damiano Dawid na start, a w tej godzinie jeszcze rozdajemy wam kasę. Ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Anka i Fiołas. Dzień dobry.

0: Wyobraźcie sobie, jak ten kawałek będzie rezonował na stadionach podczas koncertów Dawida. Sezon za nami, ale sezon na rezonanse magnetyczne w pełni. Okazuje się, że ostatnio często Polacy na rezonans biorą kredyt.
1: Matko jedyna, gdzie my żyjemy? Kto z nas chociaż raz nie pomyślał, że przydałby mu się taki ogólny przegląd tego i owego i najlepiej prywatnie, żeby było raz, a dobrze.
0: I szybko.
1: No to na to być może zaraz będziemy rozdawać pieniądze.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy uda się komuś zgarnąć kasę z naszego konta.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.

0: Poluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2809.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Let's go!
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

0: ojca. Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie wiem, czy to przez pogodę, ale czuję w kościach, że dziś będzie dobrze. Finał naszej zabawy i duża kasa do wzięcia.
2: Ponad 14 331 zł. A teraz najważniejsze to...
1: Halo, cześć, tu radio dzwoni, radio RMF Max.
2: Dzień dobry, Anka i Fiołas tutaj.
3: Dzień dobry, Nikola.
1: No, ale widzę, że u ciebie...
2: W kuchni prawdopodobnie.
1: Środa pełną gębą.
3: Tak, troszeczkę.
2: Powiedz, co to za sytuacja?
3: Nie, na chwilę obecną to leżę i jem chipsy, jeszcze chwilę się relaksuję, bo za niedługo idę po syna do żłobka.
2: No proszę, słuchaj. Ale poczekaj. W tej pozycji jeszcze nigdy w życiu nie zarobiłaś ponad 14 tysięcy złotych, a to się zaraz może wydarzyć. Powiedz.
3: Może się wydarzyć, będę zadowolona, jeżeli tak będzie.
2: Leż, nie ruszaj się i rusz tylko wyobraźnię ewentualnie, moja droga.
1: Bo teraz...
3: Dobra.
1: Nikola, ty musisz wytypować, obstawić, ile kasy jest na naszym koncie. Są widełki.
3: Mhm.
1: Na pewno 14 331 złotych to za mało. A 14 900 zł to za dużo.
3: Dobra, mogłabym jeszcze raz, żebyście powtórzyli.
1: Oczywiście. Pomiędzy 14 331 a 14 900. Mm-hmm. Gdzieś jest właściwa odpowiedź?
3: 14, no to dobra, no to 14 503 zł.
1: 14 503 zł.
2: No i proszę bardzo.
3: Tak.
2: I to jest jakiś strzał i teraz my sprawdzamy i weryfikujemy.
4: Za dużo.
2: Ajajajajaj.
1: Pół tysiaczka na pocieszkę dla ciebie.
3: Pięknie, dziękuję.
2: 500 w tej paczce nie znajdziesz. Dobrze, że jesteś w paczce z RMF Max po prostu i dlatego się je wygrywa.
1: Ale dzięki tobie jesteśmy bliżej właściwej odpowiedzi. Będziesz grała o tę kasę?
3: Jeszcze tak, jeszcze będzie pewnie.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To możesz być jutro ty. Jutro ty możesz typować i możesz zgarnąć te pieniądze dla siebie.
1: Każdy typ, każda typiara mają szansę na pieniądze w RMF Max. Łapcie szczegóły na naszej stronie, a to są.

0: Nie wiem, czy to przez pogodę, ale czuję w kościach, że dziś będzie dobrze. Finał naszej zabawy i duża kasa do wzięcia.
1: Ponad 14 331 zł. A teraz najważniejsze to...
0: Halo, cześć, tu radio dzwoni, radio RMF Max.
1: Dzień dobry, Anka i Fiołas tutaj. A teraz rzućmy okiem na mapy meteo. Według prognoz dziś w wielu miejscach Polski występować ma duże, a chwilami umiarkowane zachmurzenie. Najwięcej błękitu i przebłysków słońca zauważycie w centrum i na południowym zachodzie kraju. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Opady deszczu prognozowane są zwłaszcza na północy, bez parasola ani róż. Jakie wartości na termometrach? Od 12 stopni na Pomorzu po 15 w Małopolsce. Ciśnienie nadal niskie, a wiatr umiarkowany.
2: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Od 8 czekasz na 16? To kawałek dla ciebie. Wait so long. Szwedzka mafia w RMF Max.
1: To teraz będzie afera. W Łodzi zamontowano słupki, które mają chronić pieszych. 6 milionów złotych wydano na wypadek, gdyby nagle pojawił się jakiś szaleniec, który samochodem chce na przykład gdzieś staranować kogoś niestety. No i zahaczył samochód dostawczy taki słupek, który się natychmiast złożył. Okazało się, że wcale nie są zabetonowane, że są zamontowane na piachu, że żadnej kotwy.
2: 6 milionów złotych?
1: Tak.
2: Za słupki?
1: Dokładnie tak.
2: Czyli projekt realizowała też firma na słupka postawiona.
1: No się może tak okazać.
3: To jest nowość RMF Max.
0: Przy tym numerze, jak słupek, to stać się nie da. Nowość od Aloka i Kielida.
1: Dive into me.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dziś w całej Polsce przewidywane jest dość duże zachmurzenie. Najwięcej słońca w centrum oraz na południowym zachodzie kraju. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwe opady, a nawet burze. Deszczowo ma być również w zachodniopomorskim, lubelskim i łódzkim. Na termometrach prawie wszędzie kilkanaście stopni na plusie. 12 na Pomorzu, 13 na Lubelszczyźnie i 15 w Małopolsce. Ciśnienie nadal obniżone. Biometr póki co niekorzystny. Wieczorem neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Minęła czwarta.
3: RMF Max, hity na maksa.
2: Jeśli właśnie wychodząc z pracy skorzystaliście z windy, być może od jutra będziecie chodzić schodami, jak usłyszycie, co dla was mamy.
4: Anka i Fiołas, dzień dobry.
5: Poczuj dobry beat.
4: A może być jeszcze lepszy, bo już za moment Bibi Rexa i Faithless, a na start Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

0: dobrze nakręcają tę środę. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. No i mam nadzieję, że wam tego poweru wystarczy, żeby pójść po schodach. Bo jest problem z windami na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Oznaczenia, ile osób może wejść do środka, są już grubo nieaktualne. I to dosłownie, bo chodzi o to, że przeciętnie człowiek już waży zdecydowanie więcej, niż jak oznaczenia były pisane.
1: Czyli zamiast 10 dziś wpisaliby 8.
0: Na przykład, no.
1: To znaczy, że przed każdą windą teraz będzie ważenie, jak no, przed
0: to było
1: walką
0: super.
1: Bokserską.
0: Taki licznik elektroniczny, ile jeszcze może wejść do środka, to jest piękne.
1: Co tam, postanowienia noworoczne, właśnie wymyśliliśmy najlepszy motywator ever.

0: to wiem.
1: No i był jeszcze do niedawna czas na to, żeby po lekcjach sobie właśnie taką miłość realizować, o której była ta piosenka. A tymczasem MEN przywraca prace domowe, moi drodzy.
2: MEN, czyli męskie granie orkiestra,
1: nie,
2: tak?
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej, wybądźcie z nami, zaraz szczegóły. Max.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
14: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Pojawia się w tym numerze lekka nostalgia. To Ebony Hollow w RMF Max. I to trochę tak jak na myśl o tym, że czas bez zadań domowych odchodzi w zapomnienie.
1: W zeszłym roku było ograniczenie zadań domowych, a niewykluczone, że jeszcze w tym zadania domowe wracają, ale ze znaczącą zmianą. Teraz nauczyciel, zadając pracę domową, będzie musiał każdemu ją sprawdzić, opatrzyć informacją zwrotną, ale nie będzie mu wolno wystawić oceny.
0: Czyli nie będzie tak, że sprawdza tylko trzem osobom, a cała klasa...
1: Nie. Musi zrobić każdy, no ale właśnie czuję, że nauczyciel dwa razy się zastanowi, zanim w ogóle to zadanie przepisze.
0: No to jak macie jakieś domowe zadania jeszcze zaplanowane na popołudnie, spędźcie je w dobrym towarzystwie w RMF Max. Za moment kanał nadawczy, a my zapraszamy jutro po 13:00 Anka i Fiołas.
1: Dwoma rękoma będziemy wspierać was w pracy, a za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Yeah.

0: Funduszowy maj.
1: Fundusze europejskie wspierają wiele fantastycznych miejsc w naszym kraju i tych historycznych, ale także tych, które pozwalają na rozwój. Dzisiaj jesteśmy w pięknym, nowoczesnym obiekcie przeznaczonym dla tych wszystkich, którzy startują w biznesie.
2: Tak.
1: Z nami Krzysztof Borowicz.
2: Inkubator przedsiębiorczości Krosno został oddany do użytku w połowie 2021 roku i jego głównym celem jest wspieranie młodych firm i startupów w rozwoju biznesu, wsparcie merytoryczne, doradcze, szkoleniowe po to, aby biznes się rozwijał.
1: Wspieracie tu i lokalnych przedsiębiorców, i nowoczesne technologie.
2: Tak, dokładnie w tym kierunku idziemy. Staramy się być takim nowoczesnym hubem biznesowym, wspierającym regionalne, inteligentne specjalizacje. To są lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia i ICT.
1: Na brak zainteresowania chyba nie narzekacie.
2: Zainteresowanie jest bardzo duże. Obecnie mamy 22 beneficjentów, tworzących około 100 miejsc pracy. Te firmy działają tutaj, dojrzewają, kończą ten okres inkubacji i wychodzą z inkubatora i wtedy przychodzą nowe, które wspieramy tutaj w tym, aby ten start był jak najbardziej skuteczny.
1: Czy fundusze europejskie pomogły?
2: Tak, i co więcej, te fundusze europejskie spowodowały nie tylko to, że inkubator powstał, ale powstał potencjał do pozyskiwania kolejnych środków na to, żeby cały czas budować ten potencjał głównie z wykorzystaniem funduszy europejskich.
1: Takie miejsca też mogły powstać i rozwijać się dzięki funduszom unijnym. Korzystajcie więc, a wszystkich już teraz zapraszam na rmfmax.pl, gdzie można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowid.
19: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: I po reklamie.

Dziś w całej Polsce przewidywane jest dość duże zachmurzenie. Najwięcej słońca w centrum oraz na południowym zachodzie kraju. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwe opady, a nawet burze. Deszczowo ma być również w zachodniopomorskim, lubelskim i łódzkim. Na termometrach prawie wszędzie kilkanaście stopni na plusie. 12 na Pomorzu, 13 na Lubelszczyźnie i 15 w Małopolsce. Ciśnienie nadal obniżone, biometr póki co niekorzystny, wieczorem neutralny.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hej Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: I po reklamie.

0: Krótko o tym, co ważne, czyli Flash RMF Max o 17. Michał Michta, zaczynamy. Na początek przenosimy się do Cannes, gdzie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś na festiwalu światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczone.
1: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo złotą palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita.
0: Tyle Marek Gładysz. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Do końca maja zostanie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. To oznacza utrzymanie 8% stawki VAT na paliwa i obniżonej akcyzy.
2: W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
0: Tyle Igor Skrzypek. Za nimi 3 dni egzaminów. Ósmoklasiści mają za sobą pierwszy tak ważny test w życiu. W poniedziałek mierzyli się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a dziś z językiem obcym.
3: Zadowolony. Dużo wiedziałem, wszystko prawie napisałem. Jednego tylko tak ledwo napisałem.
4: Coś zaskoczyło?
5: W sumie to nie.
4: A przed egzaminem był stres?
5: Był.
4: A teraz?
5: Teraz już nie.
0: Ósmoklasistów z Kielc przepytywał Marcin Różec. My szybko przenosimy się do Warszawy. Jest awantura o stołówkę w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zdaniem studentów jest ona zbyt luksusowa i za droga. Zamiast obiecanych tanich posiłków jest elegancki bar, na który żaków po prostu nie stać.
6: Ceny faktycznie nie powinny być na studiach, uważam, tak zawyżane w porównaniu do jakichś restauracji, tylko powinny być przystosowane do studentów i powinna być to możliwość taniego zjedzenia jednak dla studentów.
7: Ale słyszałyśmy ogólnie, jeżeli chodzi o tak, nie wiem, smakowe rzeczy i tak dalej, to dobra opinia.
8: Miejsce jest okej, jest przyjemne, jest ładne i tak dalej. Ceny są w niektórych przypadkach faktycznie mocno zawyżone jak na studencki budżet, ale też da się zjeść za te 17-18 zł.
0: Zdania podzielone zebrał je Przemek Nzyk. Na koniec szybki rzut oka w Bieszczady. Słońce budziło do życia żmije zygzakowate, które rozpoczęły swój widowiskowy okres godowy.
9: To się dzieje zazwyczaj wtedy, gdy temperatura tam już pójdzie powyżej 20 stopni, gdy nagrzeje ziemię, a jeszcze nie ma rozhulanych traw i na jakichś kamieńcach, na jakichś takich otwartych terenach typu stare cmentarze. Tam ja osobiście obserwowałem, na takim terenie obserwowałem te tańce żmi.
0: Mówi Edward Marszał z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Leśnicy apelują do turystów o szczególną ostrożność. Patrzcie pod nogi.
10: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wieczorem na ogół zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Więcej pogodnego nieba na południu i wschodzie kraju. Do tego miejscami przelotno pod deszczu, na zachodzie i północy lokalnie burza. No i teraz krótko o tym, co w nocy. Na wschodzie i południu kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przeważnie od 3 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie, 1 stopień, a przy gruncie minus 2. W Dolinach Karpackich nocą przy gruncie minus 3 stopnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.

0: ale środa, ale środa w RMF Max. Ale bęgery szykujemy.
1: Nie mów takich rzeczy. Czy że bęger... Nie. Proszę cię, jeszcze zacznij pstrykać. Max.
0: Nie, to już by było za dużo. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, dzień dobry. Lekko scringowani, ale na posterunku z wami. Do 20.
0: Tak jest. Dzień dobry.

0: to September w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Przysięgam, ja z tobą dzisiaj nie wytrzymam.
0: Uhu!
2: Naprawdę, jest ciężko.
0: Ale są rzeczy, słuchajcie, które się dzieją i powodują ciarkę żenady.
2: Jest wiele. Czasem ogląda się na przykład jakiś program randkowy i po prostu oglądasz i aż cię skręcasz. Masz zakwasy od tego skręcania później. Tak się czasem zdarza w życiu.
0: Poszukajmy tej żenady w sercu dzisiaj, dziś po raz kolejny ja i Natalia napiszemy wspólnie piosenkę, którą potem wam puścimy. I ta piosenka będzie się składała z waszych wiadomości. I dziś w tych wiadomościach prosimy, żebyście napisali właśnie, co powoduje u was taką ciarkę żenady.
2: Nawet takie ciary konkretne bardzo. Piszcie śmiało do nas na Messengerze, na Facebooku. Chętnie przyjmujemy wiadomości, inspiracje i postaramy się wszystkie te inspiracje wykorzystać w ramach jednej piosenki. To nie będzie łatwe, ale podejmujemy się tego.
0: Messenger RMF Max.

0: Mnie się to prędko nie znudzi. Wiktoria Kida, Oskar Cyms. W ramach projektu Księga Żywiołów, gdy będziesz sam, to jest doskonała energia, którą podrzucamy po 17 w kanale nadawczym i dobrych newsów, takich energetycznych, z dobrą energią mamy na szczęście więcej.
1: Iga Świątek. Co to jest za nieprawdopodobna kobieta rakieta? 6-1-6-2 wygrała już w ćwierćfinale turnieju w Rzymie i jest w półfinale, co oznacza, że już osiągnęła swój najlepszy wynik w tym sezonie i po raz pierwszy od listopada wygrała z inną zawodniczką z top 10 rankingu, co oznacza, że Iga z powrotem w drodze na szczyt.
0: No i to mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię w ogóle to określenie, że Iga zameldowała się w półfinale. No bardzo dobrze. Co się miała nie zameldować? No. Ona już tą ręką po prostu przy czole z rakietą w drugiej dłoni. Tak, jestem tam, będę.
1: A to ja sobie bardziej wyobraziłem sytuację hotelową, że przychodzi do tej recepcji i
0: Dzień dobry.
1: Jedno miejsce w półfinale poproszę. Tak, podwójne łóżko.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Hej, cześć, mam dla was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
3: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF

0: I takie piosenki o miłości można pisać, można śpiewać, no i jeszcze lepiej, można słuchać. Damiano Dawid w RMF Max, a my cały czas szukamy czegoś wręcz przeciwnego do tych emocji, które przed momentem on w nas mógł wywołać. Bo szukamy słowo, cringe'u.
1: Słowo cringe, tak, z angielska używane, z polska cringe. Bardziej ciarka, żenady, czy też liczba mnoga, nawet ciarki wielokrotnie występują. Mm-hmm. Co je wywołuje? O to dzisiaj pytamy. Napiszcie nam na Messenger RMF Max, jakie zjawiska potrafią taką ciarkę u was wywołać. Z tego wszystkiego my obiecujemy napisać piosenkę. Piosenka o żenadzie.
0: Już dostaliśmy parę wiadomości, takich, które we mnie też wywołują ciary żenady, ale czekamy na więcej. Śmiało piszcie Messenger RMF Max.

0: To jest niesamowite, jak się zasłuchaliśmy. Tak bardzo nie chcieliśmy panu Eminemowi przerywać, że aż skończył rapować, no.
1: No i niestety skończył. Znaczy, w tej piosence skończył, tak generalnie to jeszcze będzie rapował spokojnie,
0: ja
1: bo
0: mam nadzieję.
1: Ludzie wstrzymali oddechy. Prognoza pogody za momencik.
0: No i zobaczymy, czy też trzeba będzie wstrzymywać oddech, czy niekoniecznie.
2: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Wieczorem na ogół zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Więcej pogodnego nieba na południu i wschodzie kraju. Do tego miejscami przelotno pod deszczu, a na zachodzie i północy lokalnie burze. No i teraz krótko o tym, co w nocy. Na wschodzie i południu kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przeważnie od 3 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie, 1 stopień, a przy gruncie minus 2. W dolinach karpackich nocą przy gruncie minus 3 stopnie.

0: Można o galaktykach pisać piosenki. Ale można też o tym, co żenuje, drodzy państwo.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I taką piosenkę napisaliśmy my, ja i Natalia.
2: Potwierdzam.
0: Z wiadomości, które dostaliśmy od was. Tak sobie.
2: To jest tak dobre, że trzeba zacząć to jeszcze raz. Dajcie głośniej i posłuchajcie naszej wspólnej piosenki o cringe'u.

0: Jonathan, Bledka i Gibbs. I ten ostatni zawodnik, moi drodzy, to jest człowiek, który rusza za chwilę w trasę koncertową. Dosłownie za moment wydaje nowy album. I co jest ciekawe, ten album przedpremierowo można usłyszeć w różnych miejscach Polski. Dzisiaj Kraków, taki busik zaparkował w jednym miejscu, można wsiąść, posłuchać, wyrazić opinię. Taki prezent od Gibbsa, słuchajcie.
1: Gibbs za chwilę będzie pewnie wszędzie z tą swoją trasą. Pewnie będzie. Zobaczycie fragmenty tych koncertów, być może i u nas na mediach społecznościowych, więc śledźcie koniecznie RMF Max i od nas też dowiadujecie się takich muzycznych newsów i takich ekskluzywnych sytuacji, w których na przykład można usłyszeć piosenki Gibbsa z nowej płyty przed wszystkimi innymi. Więc proszę bardzo, pchajcie się w Gibbs razem z nami. Gdzie to można?
0: Dzisiaj Kraków, przed klubem Studio, a później no szukajcie, a znajdziecie i obserwujcie Gibbsa, bo tam wrzuca na swoje sociale wszystkie konkretne i bardzo ważne informacje.
1: A póki co u nas prognoza pogody i flash informacyjny. Lada moment.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Odkrywaj tysiące markowych produktów w niższych cenach. Sprawdzaj nowe promocje codziennie po 18.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Krótko i szybko o tym, co ważne w RMF Max, sporo na Flash. Michał Michta, zaczynamy. Przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą, zapowiada premier Donald Tusk. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
2: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
1: Premier dodaje jednak,
2: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Konkretnych projektów na razie brak. Pozostałe informacje w skrócie. Plantatorzy truskawek liczą straty. Ostatnie przymrozki uszkodziły część upraw. Tak jest m.in. na terenie gminy Bieliny, znanej jako Świętokrzyskie Zagłębie Truskawkowe.
3: Niestety te majowe przymrozki na pewno uszkodziły część upraw. Zgłosiliśmy do pana wojewody informację o tym, że te przymrozki wystąpiły na terenie gminy Bieliny i w tej chwili nasi rolnicy zgłaszają już szkody w swoich uprawach, w swoich gospodarstwach.
1: Mówi nam wójt Bieliny Sławomir Kopacz. Zaznacza, że do majowych przymrozków trzeba dodać także suchy kwiecień. On również miał wpływ na uprawy. A my szybko zaglądamy do Warszawy. Pokona każdy zator, by ratować życie. To moto ambulans. Karetka na dwóch kołach działa w barwach stołecznego Meditransu. Ratownik na motocyklu jest w stanie dotrzeć do poszkodowanego nawet kilka minut przed ambulansem.
4: Chociażby mieliśmy zatrzymanie krążenia w miejscu publicznym, gdzie udało się szczęśliwie pana zresuscytować. Z tego co wiem, to rokowanie jest całkiem dobre. No i właśnie wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego dotarliśmy dość szybko na miejsce zdarzenia. I co ciekawe, razem z ambulansem pojechaliśmy do szpitala. No ja starałem się jako motocykl jechać przed karetką, a tym samym karetka dzięki temu mogła jechać w sposób płynny.
1: Mówił nam motocyklista ratownik Kamil Brike. To teraz jeszcze Wrocław i też poniekąd temat dwóch kółek. W najbliższą niedzielę ćwierć tysiąca motocyklistek i motocyklistów przejedzie ulicami miasta elegancko ubranych i w celu charytatywnym.
5: Zbierając fundusze na akcję charytatywną, fundusze, które będą później przekazane na z jednej strony zadbanie o męskie zdrowie psychiczne, z drugiej strony na badania dotyczące chorób prostaty.
1: Mówi Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn. Do wydarzenia każdy może dołączyć.
5: Można zarejestrować się do 16 maja na oficjalnej stronie Distinguished Gentleman's Ride, a my zapraszamy przede wszystkim właśnie zmotoryzowanych do wzięcia udziału, ale z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej.
1: Dodajmy, Wrocław uczestniczy w rajdzie już od 13 lat. Na koniec krótkie info z Katowic. Studenci Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęli pracę nad muralem na miejskim targowisku na placu Karola Miarki. Inspiracją były dla nich warzywa i owoce, które można tam na co dzień kupić.
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Teraz krótko o tym, jaka będzie noc. Na ogół z temperaturą od 3 do 7 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie kraju. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolska, tam minimalnie 1 stopień, a przy gruncie miejscami minus 2. W tej części Polski noc pogodna, reszta z większą ilością chmur. Jutro przelotny opad deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu kraju także burza. Będzie od 14 stopni w zachodniopomorskim przez 16 w centrum do 20 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Dobrze, niech popada sobie, ziemia tego potrzebuje, ale umówmy się, że na weekend jednak trochę słońca.
10: Jestem więcej niż pewna, że będą takie miejsca w Polsce, które zostaną wybrane przez pogodę, wybrane przez słońce i będzie ładnie.
9: Max! Ty jesteśmy umówieni. Póki co Somber, Back to Friends, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy. Michał Siwek.
10: Natalia Kawałek. No i co?
9: Zagadkową zagadka. Środę no, byśmy zrobili, co?
10: Chyba byśmy.
9: Skoro
10: byśmy.
9: Środa, to zagadkowa. W RMF Max obowiązkowo. 18:03 na zegarze, bądźcie z nami.

0: to wielka wiadoma. Każdy doskonale wie, co to za dziewczyny. Sugar Babes, Push the Button w RMF Max. Pora jednak na wielką niewiadomą.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat losuje trudne.
0: Ja bym chciała, żeby kiedyś się wylosowało łatwe.
2: Kto wie? Może jednak tym razem łatwe, wbrew temu, co powiedział pan o tym takim ładnym głosie?
0: Pan lektor?
2: Panie lektorze, czy pan ludzi okłamał? Sprawdźmy.
0: Lektorzy
2: oto zagadka
0: nie,
2: na dziś.
0: Lektorzy nie kłamią, słuchaj.
2: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co się wydarzyło między nimi?
0: Ha, to jest dobre
2: to
0: pytanie.
2: To jest świetne, jest jedyne pytanie na dziś, które jest istotne. Odpowiedzi tak... zbieramy na Messengerze RMF Max.
0: Ale prosimy o głosówki, chcemy usłyszeć wasze głosy, chcemy usłyszeć, jak się wahacie, chcemy usłyszeć, jak kombinujecie. Pamiętajcie, odpowiedź wcale nie musi być mądra. Ona musi być jakaś. Jakakolwiek, przyjmiemy każdą.
2: To przypominamy, Messenger RMF Max. Tam głosóweczki z odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę.
0: A tu jeszcze taka nowość od nas, to Milki, ale w remiksie Davida Getty.

0: Anima i Georgie Beautiful. Za nami rzeczy piękne, a teraz pora na rzeczy trudne.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: No mówię, trudne.
2: Myślałem, że każesz mi ten pranie wyjąć.
0: Też nie, by było. Nie, to nie tym razem.
2: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi? To jest pytanie na dziś.
0: Fascynujący trójkąt. Jakie macie teorie spiskowe na ich temat? Posłuchajmy.
3: Bo żaden się jej nie oświadczył, dlatego nie przyjęła zaręczyn.
0: Panie Michale, co pan na to?
2: To jest, drodzy państwo, dobry obrany kierunek. Tylko że pytanie było, co i dlaczego wydarzyło się między nimi? A nie dlaczego.
0: Okej.
2: Nie przyjęła zaręczyn.
0: No dobra, ale mamy jeszcze jakieś teorie spiskowe.
4: Okazało się, że oni byli gejami.
0: Byli gejami czy nie?
2: Znaczy, powiem tak, narratorowi zagadki nic o tym nie wiadomo.
0: Okej. A wiadomo, jakby w programach randkowych takie rzeczy się zdarzają?
2: Nie, zakładamy, że nie byli.
5: Oni się dowiedzieli, że przyjęła zaręczyny od jednego i drugiego i się zmówili, spotkali się i zmówili się i ją obaj zostawili.
0: To brzmi jak drama na maksa. A skoro Asia jest drama queen, to czy w tej dramie coś jest, czy nie?
2: Nie.
0: Nie.
2: Ani ziar naprawdę, drodzy państwo.
0: No
2: przypominamy zagadkę, na którą odpowiadacie, wysyłając głosówki na Messenger RMF Max. Asia, totalna drama queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Odpowiedzi prosimy, nagrywajcie na Messengera RMF Max. Czekamy na wasze teorie.
6: Reklama.
7: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: I po reklamie.

0: Ja nigdy nie wiem, czy to jest Zokaria czy Zokaria, wiem tylko, że to Antidust w RMF Max, numer, który już chyba dobrze znacie, ale mamy coś, co chcemy wam pokazać, bo to jest numer, który no właśnie, zależy od was, czy będziemy grać, czy nie. Możecie na niego już głosować w naszych propozycjach do listy Hopbands, zaglądacie na rmfmax.pl, tutaj zakładka Hopbands, propozycje i głosujecie, tak albo nie.
1: Ale to jest proste, kiedy ty to wszystko opowiadasz.
0: No bo to jest proste, naprawdę, obiecuję.
1: I to jest w ogóle fajne, że ludzie mają wpływ.
0: Bardzo to jest fajne.
1: Mi się to podoba.
0: A wiesz, co mnie się podoba? Właśnie ten numer, który zagramy za chwileczkę.
1: Ale to przeszłaś, ale
0: no bo
1: pięknie.
0: Podoba się to dla mnie bardzo, bo to jest taka nowość, taki letniaczek z gitarką, niby z Kanady, ale masz wrażenie, jakby to było z jakiegoś cieplejszego miejsca.
1: To jest Kingdom of Fear, tak się nazywa ta piosenka, to jest Cameron Whitcomb i to jest właśnie ta piosenka w RMF Max. No to posłuchajcie i zagłosujcie na rmfmax.pl.

0: Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest z drugiej płyty Pana Dawida Podsiadło, W dobrą stronę. I my chyba w dobrą stronę idziemy z zagadką. Takie jakieś mam poczucie, przeczucie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ale żeby było to wszystko w porządku odpowiednim, panie Michale, prosimy o przypomnienie zagadki arcytrudnej dzisiaj chyba.
2: Asia. Totalna drama Queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Posłuchajmy, jakie macie teorie na ten temat.
3: Asia była prowadzącą ten program i regulamin jej zakazał zakochać się w tych chłopcach. No i tak ta sytuacja wynikła.
0: Tak wynikła, czy nie tak wynikła?
2: No nie tak wynikła, ale bardzo mi się podoba ta hipoteza.
0: Znaczy ja też oglądałam już trochę programów randkowych i ja wiem, że tam regulamin zawsze można zmienić, jak trzeba.
2: Poza tym, jak regulamin mógł jej zakazać zakochania się? No nie, uczuć nie możesz ująć w regulaminie.
0: Proszę cię.
2: Naprawdę.
0: Od tego są programy randkowe, żeby je ująć.
4: Bo obaj panowie byli prowadzącymi i mieli swoje rodziny już.
2: Żeby nie było, jest ta sama hipoteza, pojawiła się tylko w drugą stronę, że to oni byli prowadzącymi.
0: No,
2: więc parytet. Też nie. Nie. W ogóle hipoteza prowadząca już jest odrzucona, okay. Słuchajcie. Ale jest coś jeszcze?
5: Nie jest żadnym z nich, ponieważ umarli. Mieli wypadek, gdy jechali na randkę.
0: To brzmi, jakby ktoś przedawkował podcasty kryminalne, kryminały i w ogóle. No, tak czy nie?
2: No, zaskoczę was, ale słuchajcie, no nie. Asia, totalna drama Queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Odpowiedź już wkrótce poznamy, mam nadzieję. Jeżeli macie jakieś hipotezy, to śmiało nagrywajcie się na naszym Messengerze.

Teraz krótko o tym, jaka będzie noc. Na ogół z temperaturą od 3 do 7 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie kraju. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolska, tam minimalnie 1 stopień. A przy gruncie miejscami minus 2. W tej części Polski noc pogodna, reszta z większą ilością chmur. Jutro przelotny opad deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu kraju także burza. Będzie od 14 stopni w zachodniopomorskim przez 16 w centrum do 20 na Podkarpaciu.

0: Tum, turu, tu, tu, tu, tum. Ty, witam bambino.
1: Przepraszam,
0: i fukaj,
1: ale stop. Nie turumtaj, tylko zagadkuj raczej.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Dobrze, po raz ostatni dzisiaj. Przypominam treść zagadki.
1: Dawaj.
0: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
1: Cóż za dramaturgia, a wy macie bardzo wiele propozycji. Co to mogło być?
3: No nie mogła się z żadnym dogadać, nie mogła się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadza z trzecim.
0: Niemożliwe, z trzecim się prowadza? Nie.
1: Co ty powiesz? Właśnie, co ty powiesz na to?
0: Często jest tak, że przychodzą odpowiedzi, które chciałbym, żeby były poprawne, bo są piękne, ale to niestety nie jest prawda, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
1: Czyli nie prowadza się z trzecim, okej.
4: I nie było dramą queen, tylko była drag queen. I okazało się, że była facetem, dlatego żaden nie jest Asią.
1: A takie rzeczy się działy w
0: takie
1: telewizji?
0: Takie rzeczy się działy w historii polskiej telewizji, pamiętamy.
1: Światowej raczej, światowej, ale w polskiej przestrzeni to było też istotne. Miriam,
0: ale nie,
1: no
0: wciąż nie. Natomiast nie. Przyszły dwie poprawne odpowiedzi, trafiające w sedno sprawy.
1: W sedno?
0: Poznajmy zatem prawidłowe odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę RMF Max.
5: Po prostu nasza drama queen.
6: Asia oglądała program randkowy w telewizji.
5: Nie bierze udziału w tym programie randkowym.
6: Więc nie miała możliwości, żeby odmówić zaręczyn oraz żeby z nimi być.
1: I to jest to? Ona się po prostu...
7: Ladies and gentlemen, we got them.
0: Tak, ona po prostu siedziała
1: przed... Się po prostu zagapiła, no.
0: Ona przed Stevikiem siedziała po prostu.
1: Jak my wszyscy w ostatnich dniach.
0: I się zakochała w chłopakach, tak? Ładne chłopaki.
1: No, tylko czy kandydaci na mężów, to jest inna sprawa.
0: To nie jest istotne, tak?
1: Też prawda.

0: eleganckie Wutututu. To Illenium i Ellie Goulding w RMF Max, ale za chwilę 19 i nie będzie Wutututu. Znaczy może będzie w pogodzie, zobaczymy.
1: Znaczy to ja właśnie bym zdementował akurat słowa pani Natalii, bo moim zdaniem będzie Wutututu. Będzie na przykład u Feliksa Jena.
0: Będzie ale to w muzyce, proszę ja ciebie, ale w prognozie pogody chyba aż tak źle nie.
1: A to nie, to chyba rzeczywiście nie. To potwierdzam w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Cofam swoje słowa i tfu tfu. Bądźcie z nami, Flash i prognoza, lada moment.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czekaj out, puść cenę, każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, na naszej antenie czas już na flash. Michał Michta, zapraszam, zaczynamy. A na początek rekordowe zatrudnienie w policji i najniższy od lat poziom wakatów. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Ilu policjantów brakuje?
1: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych.
0: Tyle Krzysztofa Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz ważny apel NFZ-u skierowany do pacjentów. Jeżeli nie możecie stawić się do lekarza czy na badania, odwołajcie wizytę. Tylko w Kujawsko-Pomorskim w ubiegłym roku osób, które nie zgłosiły się w umówionym terminie, było aż 95 tysięcy. Okazuje się jednak, że odwołanie konsultacji wcale nie jest takie proste, o czym przekonała się nasza słuchaczka, pani Ewa.
3: Mąż nie może stawić się na wizytę w Centrum Onkologii. Próbuje dodzwonić się i zmienić termin wizyty. Dzwonię już 45 raz i za każdym razem proszę czekać, bo jest zajęty numer.
4: W tej chwili wszyscy konsultanci są zajęci i jesteś 24 w kolejce.
0: Sprawie będziemy się przyglądać. Pozostałe tematy w skrócie. Helmut z Poznania i duży Szczeciniak z Krakowa. Mowa o tramwajach, które będą wozić pasażerów w stolicy podczas nocy muzeów oraz w ramach warszawskich linii turystycznych.
5: Mogę powiedzieć, nie lada gratka dla wszystkich miłośników komunikacji miejskiej, dla pasażerów, a także dla motorniczy, którzy mogą sprawdzić różne rozwiązania konstrukcyjne.
6: Dzwonek do odjazdu stosujemy taki delikatniejszy. Natomiast ostrzegawczo stosujemy taki bardziej donośny.
0: Mówił nam motorniczy Michał Frelek z tramwajów warszawskich oraz wiceprezes spółki Paweł Rzeszutko. A na koniec krótko Zielona Góra. Wielkimi krokami zbliża się australijska noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej. To już w najbliższą sobotę. Będzie można m.in. zmierzyć się w quizie wiedzy o Australii.
7: 10 kategorii pytań. Kategorie dotyczą historii, geografii, kultury, muzyki, kulinariów itd., itd. No i jest pytań 10 do każdej kategorii.
0: A w tych kategoriach organizatorzy, jak mówią, chcą wyłonić 10 finalistów.
7: Którzy nie staną w szaranki konkursu wiedzy o Australii. Pytania będą, może nie będą tylko takie, co jest stolicą Australii, tak jak się nazywa największa góra. Ale można się spodziewać różnego rodzaju ciekawych, zaskakujących, a czasami nawet, proszę sobie wyobrazić, dowcipnych pytań.
0: To była Izabela Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej.

0: Jutro nad Polską sporo chmur, z których może pokropić, może także zagrzmieć, zwłaszcza w pasie od Torunia przez Łódź po Kielce. 12 stopni będzie maksymalnie w Szczecinie, 13 w Zielonej Górze, 15 w Gdańsku i Poznaniu, 16 w Białymstoku, Łodzi, Toruniu, także we Wrocławiu i Opolu, 17 w Lublinie, Kielcach, Warszawie oraz w Katowicach, 18 w Krakowie, 20 w Rzeszowie. Na południowym wschodzie kraju spodziewamy się nieco mocniejszego wiatru. Ciśnienie pozostanie poniżej normy.
1: 19.03, ale za chwilę będzie 19.04, a to cały czas jeszcze kanał nadawczy. Natalia Kawałek?
2: To jest taka przypadłość 19.03, że po niej zawsze przychodzi 19.04.
1: Tak. A to jest niesamowite, że później jest jeszcze 19.05. To mnie zaskakuje każdego dnia. A
2: tego nigdy nie jestem jakoś pewien, ale rzeczywiście zazwyczaj tak jest.
1: Prawda?
2: Tak. Widzisz, bo zaaferowany tym wszystkim nie przedstawiłem się. Ja, Michał Siwek, obok Natalii Kawałek, tutaj w RMF Max, Tame Impala i Dracula.
1: Czyli ostatnio numer jeden na liście Hope Bands. Jak będzie dzisiaj? Bo czas pokaże, czas pokaże.
2: Ale klasykiem zasunęłaś. Zagłosować tak jeszcze można na rmfmax.pl, jeżeli chcecie tam coś pomieszać w tym zestawieniu. Póki co właśnie Tame Impala, później Felix Jen i Boy You Turn Me.

0: Mówiliśmy, że będzie łutututu i tym razem łutututu od Feliksa i Jedna, czyli kawałek energii jeszcze dla was na ten wieczór, bo być może jeszcze coś zostało do zrobienia, co tej energii trochę pochłonie, i to legendarne wyciąganie prania z pralki. Ja to mówię nie bez powodu, to jest trauma, to się nie kończy. Ja pralkę mogę załadować, ja mogę ją włączyć, ale wyjąć...
1: Nie rozładujesz? Czyli czy pranie teraz u ciebie w mieszkaniu gnije w pralce właśnie, czy ono zaczyna tam lekko, już wiesz, taki smrodek?
0: Nie, już nie zaglądam tam nawet, wiesz, po prostu...
1: już odpuściłeś, jesteśmy na tym etapie historii. Dobrze, dobrze, nie, to fajnie.
0: Ale nie o tym chcieliśmy, słuchajcie, bo Donald Tusk dziś... to było dziś, prawda?
1: To było dziś.
0: Spotkał się z George'em Clooneyem i jego żoną Amal i powiedział, zgodzili się ze mną.
1: To jest w ogóle niesamowite. My bardzo rzadko mówimy o polityce, ale to jest taki news, że sobie go nie możemy odpuścić, bo kiedy Donald Tusk mówi, że z panem George'em i z panią Amal się spotkał, rozmawiali, no i się zgodzili z nim, i sobie myślimy, z czym oni się mogli zgodzić?
0: No właśnie.
1: I tak doczytałam. No i Amal i George zgodzili się, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi. To jest w ogóle super losowe pytanie,
0: jakie
1: zadajesz.
0: Spojrzeli na niego i powiedzieli, zgadzamy się.
1: Okej, no.
0: Tak zastanawialiśmy się nad innymi rzeczami, z którymi mogliby się zgodzić George i Amal Clooney.
1: Może tego potrzebujecie, może chcecie to usłyszeć, żeby oni wam przytaknęli na największą głupotę świata albo na jakiś bardzo poważny temat.
0: Ja jestem przekonany, że oni oboje by się zgodzili, że wyjmowanie prania z pralki to jest najgorsza rzecz ever.
1: Jesteś pewna?
0: Oni by powiedzieli, zgadzamy się.
1: Okej.
0: Na co jeszcze by tak powiedzieli?

0: to Somber w RMF Max 12 to 12. To jest gość, na którego koncert bardzo chętnie byśmy się wybrali. Niestety w najbliższym czasie w Polsce nie zagra. Nie zagra też na Lecie na Maxa, ale mimo wszystko uważam, że tam
1: nie
0: mamy...
1: Nie będzie Sombra na Lecie na Maxa?
0: Nie w tym roku. Spróbujemy w kolejnym.
1: Matko
0: ale
1: bosko.
0: Składy mamy naprawdę konkretne. To najbliższe Lato na Maxa to będzie już w tę sobotę 16 maja. To będzie Piła, Wyspa. Tam się spotykamy, tam będzie Zalia, tam będzie Posti i tam Ola Bieniasz, nasza z Maxa, będzie robiła DJ set, do którego, moi drodzy, będziecie się bawić pięknie. Mamy ja się, to przetestowane.
1: Ja się na przykład zastanawiałem, czy to będzie dobra impreza i tak nie miałem pewności. I postanowiłem zapytać George'a Clooney'a i George Clooney powiedział...
2: Oh my God, yes.
0: No to tak.
1: Absolutnie.
0: Skoro pan George tak powiedział...
1: Zapytałem go, czy chciałby przyjść, powiedział...
2: Okay.
1: Jeżeli macie coś jeszcze, na co George Clooney musi się zgodzić, napiszcie albo nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. A wy pamiętajcie o Lecie na Maxa w Pile. To już w ten weekend.
0: Si.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Hej, cześć, mam dla was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
4: Hop bez ekstra. Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Panie Dawidzie, Pan by tak mógł bez końca grać i śpiewać, ta piosenka mogłaby mieć 10 minut i myślę, że nikomu by to nie przeszkadzało.
1: Na pewno nie mnie. Podpisuję się pod to wszystkimi kończynami, jakimi potrafię pisać, natomiast absolutnie żadna moja kończyna nigdy nie podejmie się wyzwania, którego ostatnio podjął się po raz kolejny Bartek Ziemski, czyli nasz fenomenalny skialpinista.
0: To jest wariat, to jest świr.
1: Jakby nie wiadomo, co więcej do końca powiedzieć, ale powiedzmy o co chodzi. Czwarty najwyższy szczyt świata, czyli Lhotse, został zdobyty właśnie przez Bartka.
0: To jest po sąsiedzku z Monteverestem.
1: Absolutnie. I po raz kolejny Bartek nie tylko wszedł tam bez tlenu, ale też zjechał z tego szczytu na nartach i to już jest jego ósmy ośmiotysięcznik, na którym czegoś takiego dokonał.
0: 30 lat, chłopak, no. Ale tego się można spodziewać, bo tak. Kiedy ta trzydziestka się pojawia na liczniku, to znajomi albo zaczynają się interesować i obserwują ptaki, albo biegają maratony, albo robią coś takiego.
1: Zobaczysz, on niedługo psa kupi.
0: I razem z nim na te ośmiotysięczniki.
1: O to ja nie wiem, czy to tak dobrze.
0: Też nie wiem, czy to dobrze. Będziemy obserwować. Panie Bartku, pozdrawiamy.

0: Loco Loco, czyli odrobina słonecznej włoskiej energii w RMF Max. Gordo, za nami. Jest 19.38.
1: Jak ten numer się mieni?
0: Jak on, co on robi?
1: On się mieni. Takie jakby tam były diamenciki takie muzyczne. Słyszałeś to? Czy tylko ja sobie to wymyśliłam? Czy ktoś słyszał, że ten numer się mieni?
0: On się mieni bangerem, moim zdaniem.
1: O, tak.
0: Prognoza pogody zaraz.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: I po reklamie.

0: Wiesz co dobre?
1: Tak się gra.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jutro nad Polską sporo chmur, z których może pokropić, może także zagrzmieć, zwłaszcza w pasie od Torunia przez Łódź po Kielce. 12 stopni będzie maksymalnie w Szczecinie, 13 w Zielonej Górze, 15 w Gdańsku i Poznaniu, 16 w Białymstoku, Łodzi, Toruniu, także we Wrocławiu i Opolu, 17 w Lublinie, Kielcach, Warszawie oraz w Katowicach, 18 w Krakowie, 20 w Rzeszowie. Na południowym wschodzie kraju spodziewamy się nieco mocniejszego wiatru. Ciśnienie pozostanie poniżej normy.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: coś mi nie pasuje.
1: Co ci nie pasuje?
0: 10 stopni za oknem, jakiś taki popadający deszcz gdzieniegdzie, bo ten numer wjeżdża z totalnie wakacyjnym klimatem.
1: No to podkręcamy to tempo, podkręcamy temperaturę troszeczkę, grzanie w aucie możecie sobie odpalić, żeby poczuć to, co daje nam ta muza. A za chwilę jeszcze więcej takich ciepłych, nawet gorących hitów będzie wam podrzucał Graba, także musicie zostać blisko RMF Max. Nie macie wyjścia.
2: Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dziś.
2: Pa.
3: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy weekendowe propozycje od Energy 2000 spod krakowskich Przytkowic, a tam w piątek impreza z gwiazdą, z Miu, znanym z wielu hitów, ale przede wszystkim z tego jednego, z Zalią, dopóki się nie znudzisz. Start imprezy o 21 w sobotę w Energy 2000 w Przytkowicach. Za to retro party zagrają DJ Grzech, Bueno Clinic i Michał Lazar, czyli fajny klubowy skład, a na sali tanecznej grupa Cleaver. Teraz Kielce, gdzie w piąteczek Juvenalia, na których wystąpią m.in. Kizo, Kasperczyk, Kasbałagany, ale też Fagata, a po wszystkim Afterek w masce w rapowych klimatach. No i jeszcze przenosimy się do Zielonej Góry, do klubu XD Montu. W piątek otwarcie sezonu plażowego. Strefa letnia się otwiera z palmami, z piaskiem, z grillem, a w sobotę za to w XD Monie gości jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej klubowej sceny, DM.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
5: I po reklamie.

Hej, cześć, 20 i jeszcze jasno, czekaliśmy na to długo, ale mamy to, tak więc cieszmy się z tych dni. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a za kilka minut obiecana premiera już jest. Nowość od Calvina Harrisa, nie odchodźcie nigdzie, a zestawienie dzisiaj otwiera Alex Warren, na 10 jego Fever Dream.

0: Jak słychać, Calvin Harris też chce wchodzić trochę w disco, trochę w house'y. Nasza mega premiera dzisiaj w RMF Max. Calvin Harris i Jazzy, jego nowa ulubiona wokalistka. No bo przecież był taki czas na starcie kariery. Calvin Harris to sam śpiewał w swoich kawałkach, ale teraz ma od tego ludzi. Tutaj Jazzy. Satisfy. Jak bardzo wam się podoba? Czekam na wasze pierwsze głosy tak na gorąco pod rmfmax.pl. Myślę, że będziemy do tego wracać. Mamy kolejną nowość. Na 9 bardzo imprezowo, klubowo rozpędzeni na soczystym turbobicie John Summit i Chase Walkers w numerze All The Time. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Ty będziesz sam, Wiktor Jakida, Księga Żywiołów oraz Oscar Sims, czyli gwiazda naszej trasy Lato na Maxa. Dzisiaj 8 na liście Hop Benz, kolejny przystanek już w sobotę. Będzie o tym dzisiaj wieczorem. Dzisiaj też będę miał dla was kolejne wejściówki i to karnet dwudniowy na ING Silesia Beats. Jak się wkręcić? Szczegóły dosłownie za kilka minut. Teraz sprawdzamy nowości z poczekalni. Nowy wykonawca, nowy hicior. Jego pseudonim to Mizmo. Polecam wam Hello.

0: Od kilku dni w zestawieniu, tym razem siódemka w środę, to nowość od Aloka, Dive Into Me. To chyba tylko siódemka, może być lepiej, będzie wyżej. Za chwilę wracamy do odliczania, a ja dzisiaj wieczorem będę też miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Kto chce potańczyć, kto chce się pobawić, proponuję karnet na 2 dni dla 2 osób. Co ty na to? No to dlaczego chcesz tam potańczyć? Napisz teraz nawet na 3001, koszt jak zwykły SMS 3001. Będę dzwonił jeszcze dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz.

0: bezdyskontowe Asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

Lady Gaga zawsze była trochę zwariowana i trudno ją zamknąć w jakieś muzyczne ramy. No i tutaj też tak eksperymentalnie trochę Lady Gaga i raperka Doechii Runaway robią dziewczyny hałas. No i zobaczymy, czy wejdą jeszcze w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Mam coraz więcej ciekawych nowości. Sprawdzajcie wszystko na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Dziewczyny rządzą. To Pink Panthers i Zara Larsson. Stateside.

No chyba nie trzeba znać zbyt wiele z hiszpańskiego, żeby zrozumieć, o co chodziło. Sorry papi, nic z tego nie będzie, nie wyjdzie nam ta historia. Ale numer im wyszedł doskonale, to niemiecki DJ, producent Topic i Becky G. Sorry papi, no jest tutaj słynna melodia. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera ten gość. Kungs i jego roztańczone Galaxy.

0: Myślę, że Gromi też trzymał kciuki za Alicję Szemplińską, która przecież awansowała do sobotniego finału Eurowizji. No, on też kiedyś tam był na tej eurowizyjnej scenie i przed chwilą w RMF Max. Gromi, jego nowość Say My Name czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Kongs Galaxy, dwójka, nowe męskie granie, nareszcie, no prawie jedynka, ale jest ktoś, kto ma najwięcej głosów na hop, to mistrz klubowego nastroju. Eben wraca na miejsce pierwsze w numerze Halo.
1: One. Numer jeden.

0: Mega klimaty, powrót na jedynkę listy Hot Bands, Eben i jego Halo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, także Another w słynnym już Talk to You. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Piązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy weekendowe propozycje od Energy 2000 spod krakowskich Przytkowic, a tam w piątek impreza z gwiazdą, z Miu, znanym z wielu hitów, ale przede wszystkim z tego jednego, z Zalią, dopóki się nie znudzisz. Start imprezy o 21 w sobotę w Energy 2000 w Przytkowicach. Za to retro party zagrają DJ Grzech, Bueno Clinic i Michał Lazar, czyli fajny klubowy skład, a na sali tanecznej grupa Cleaver. Teraz Kielce, gdzie w piąteczek Juvenalia, na których wystąpią m.in. Kizo, Kasperczyk, Kasbałagane, ale też Fagata, a po wszystkim Afterek w masce w rapowych klimatach. No i jeszcze przenosimy się do Zielonej Góry, do klubu XD Montu. W piątek otwarcie sezonu plażowego. Strefa letnia się otwiera z palmami, z piaskiem, z grillem, a w sobotę za to w XD Monie gości jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej klubowej sceny, DM.
2: Reklama.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
2: Pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Zatrzymała się u siebie, ale ja, jak puszczam komuś ten kawałek, to wszyscy robią jakoś tak głośniej. Another Talk to You. No będzie można potańczyć także do takich bitów, bo zbliża się przecież ING Silesia Beats w Chorzowie. I dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety. Bądźcie czujni. Przemek Grabowski, witam was po 21:00. Czeka Justyna Bieber z Nicki Minaj. Dawno nie było tu Justyny, teraz Rosie i Bruno Mars.

Justyna Bieber to pokazała ostatnio na festiwalu w USA, jak się robi występy w 2026. Justyna i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, piękna i beat. Kto chce na ING Silesia Beats? Tam tylko dobre bity. Będę miał dla was podwójny karnet dla dwóch osób. Warto zapamiętać numer SMS 3001, bo przyda się już za kilka minut. Teraz kolejna gwiazda z tegorocznego line-upu ING Silesia Beats to Kashmir i jego nowość Ultra Love.

0: tak nie mówię, nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicza. Kto mówi tak, chcę potańczyć na ING Silesia Beats w Chorzowie już w czerwcu, no to ja mówię, że mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Kto chce potańczyć z kim i dlaczego można pisać koszt jak zwykły SMS? Dzwonię dosłownie za kilka minut. 3001. Kto z was chce być tam razem z nami?
1: Reklama.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli...
3: Przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy

0: na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: Sabina, cześć, jak się masz, Sabina?
1: Bardzo dobrze.
0: Sabina też chce z nami na ING Silesia Beats, bo odkąd rozpoczęła studia, to nie wie, co to jest odpoczynek, już nie wspominając o urlopie. Studenci nie mają urlopu, co ty? No mają trochę wakacje, ale jaki urlop? Okej. Okay. Dobrze, Sabina, żeby dodać ci trochę otuchy i zrobić ci dzień, możesz wygrać karnet dla dwóch osób na dwa dni.
1: O Boże.
0: Naprawdę. Proste. Musisz podać tylko przynajmniej jednego wykonawcę, którego mamy w line-upie. I ING Silesia Beats w tym roku.
1: No, Timmy Trumpet.
0: No, na przykład. Albo przede wszystkim, oczywiście.
1: Albo Dimitri Vegas.
0: No, dokładnie. Będzie dużo sporo świetnej elektroniki. Oczywiście, oczywiście, Sabina, masz swoją podwójną wejściówkę karnet na dwa dni.
1: Dzięki.
0: Możesz odetchnąć od tych naukowych stresów. Kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam moją Karolinkę i wszystkich innych, którzy mnie znają i wiedzą, o co chodzi.
0: Wiecie, o co chodzi. Sabina leci z nami na ING Silesia Beats już w czerwcu w Chorzowie. Do zobaczenia, cześć.
1: Superancko, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, ale zrobiliście mi dzień, naprawdę. Cześć.
2: To jest nowość RMF Max. A ja lubię cię jak
0: lato, modelki teraz, ich lubię cię jak lato, a karnety jeszcze mi zostały jakby co.

Tame Impala rządzi w RMF Max, ale w remiksie Jenny. A ja mam wiadomość dla tych, którzy akurat w wakacje szykują się może na remonty, bo wiadomo, Polak w wakacje często remontuje. No to polecam specjalne spodnie dla budowlańców. Słuchajcie, pojawiły się takie solidne, robocze jeansy. Nie będę tu robił reklamy i mówił, gdzie je można dostać. Musicie sobie poszukać jakby co, ale już się pojawiły takie specjalne spodnie, które chronią pośladki przed przypadkową ekspozycją dekoltu budowlańca. Wiecie, o co chodzi. Budowlaniec się schyla, a nagle widać, że plecy mu pękają i robi się tak niejednoznacznie. Tak więc już teraz są na to specjalne pantalony, a na budowę polecam także bity od Kygo. Jego Save My Love w RMF Max.

0: Imprezowe kalifornialowe to Whitey ekipa. Polecam także może na weekendowe sprzątanie. Warto zabrać sobie do serca pewne fakty. Podobno bałagan w domu może zwiększać poziom stresu bardziej niż korki uliczne. No to ja chyba w sobotę też poodkurzam. A jak leci Loco Loco od Gordo, to odkurzanie idzie lepiej. No może o tej porze to już nie odkurzajcie, ale Gordo za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł.

0: żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: NF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Jeszcze jedna nieostatnia nowość ostatnich dni w RMF Max, Ale Farben i jego Body Talk. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Za kilka chwil Andy Dust, który spełnił swoje wielkie marzenie i zagrał na stadionie przed koncertem Enrique Iglesiasa ostatnio w Trójmieście. Był w niebo wzięty, przeszczęśliwy. Zagrał swoją zokarię Andy Dust. Za chwilę teraz PZ, Matalika z bałaganem.

Coś z archiwum listy Hot Bands. Sięgamy trochę głębiej. Angels, Morandi rządzili tygodniami na samym szczycie i świetnie się słucha tego także po latach. No ale teraz coś bardzo świeżego w RMF Max, bo Marshmello ma numer już na wakacje. Taki trochę bardziej amerykański. Thomas Rhett tutaj śpiewa z takim, wiecie, trochę folkowo-country zacięciem. Marshmello i Thomas Rhett, polecam wam ten numer. Where We Go.

na imprezę weselną, ale na miejsce pierwsze listy Hobbensy to oczywiście Crystal Marci, Reverend House, Fast Cars and Superstars. A wiecie, że są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie organizują sztuczne śluby? W Korei Południowej na przykład coraz bardziej są popularne takie fejkowe śluby, organizowane tylko dla zdjęć i social mediów, żeby ludzie zazdrościli, ale jak ktoś robi taki fejkowy ślub, no to przynajmniej niech zrobi fejkowe wesele, niech się ludzie pobawią, potańczą i pojedzą. Zostańcie z Rebef Max, za chwilę Metzner i Avicii, ale z początku swojej drogi, jako Timberg, przypomnę wam Sick Bromance.

imprezowy hicior, ale w nowej wersji. Justa Jakstal i on. To tak akurat na urodziny na Maxa. Zostawiajcie życzenia dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodzinki na rmfmax.pl. Dzisiaj Weronika pozdrawia Oliwię, przyjaciółkę z liceum. Chodzą nawet razem na wagary, ale ja nic nie mówiłem, jakby co. Oliwia, wszystkiego najlepszego, świetnych ludzi dookoła i odrobiny fuksa na każdy dzień. I żyj tak cały czas na Maxa. Oliwka, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Gips i jego nowość, Win. We'll be right back.

The First Time, Damiano David, niedawno jedynka na liście Hot Bands. Ciekawe, czy dużo rozmawia o jedzeniu jako Włoch, bo Włosi zużywają średnio więcej czasu na dyskusję o jedzeniu niż na samo jedzenie. No to jest przecież temat narodowy. Co było, co będzie jutro, co będzie pojutrze, w szczególności makaron, to wiadomo, temat narodowy. Ilenium trochę rzadziej o jedzeniu, najczęściej o muzyce. Tutaj DJ Ilenium i Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love w RMF Max.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max. No, mamy wiosnę, ale czekamy oczywiście na lato. W końcu przyjdzie, jak lato, to wakacje. A wiecie, że ludzie często w trakcie wakacji to częściej robią zdjęcia jedzenia niż wszystkiego dookoła. No wiadomo, jak takie piękne all inclusive, to trzeba zrobić zdjęcie, wstawić, niech wszyscy zazdroszczą. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Czeka David Guetta oraz Kaira.
1: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Lata. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: Zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: I po reklamie.

dni to Bledka i jej ostatnia nowość wieczorowa w RMF Max. Może Bledka trochę zazdrości, może też chciałaby pojawić się kiedyś w finale Eurowizji. No wiadomo, że nasza Alicja Szemplińska już szykuje się na sobotę, bo przecież z utworem Pray awansowała do sobotniego finału. Trzymamy kciuki. Teraz kolejna gwiazda z polskimi korzeniami, która chyba wokalnie też miałaby szansę, to Kaira i jej Sour.

Where Are You Now? O to pytał Lost Frequencies, dla którego śpiewał Callum Scott. No można się przyznać, gdzie jesteście, co robicie, w szczególności, że podobno po 23 to ludzie stają się tak bardziej szczerzy. No to ja czekam na szczere komentarze i opinie na temat kolejnej nowości z RMF Max. Ja powiem wam szczerze, że mi się bardzo podoba, bardzo mi się wkręciło i zabieram sobie już

Iran, taki klimat robi Heaven w RMF Max. Mam dla was coś na jutro. Jakby co, to możecie się wytłumaczyć, jeżeli coś wam się wymsknie, to możecie powiedzieć, że to dlatego, że podobno osoby przeklinające częściej są postrzegane jako autentyczne. Tylko nie próbujcie tego w szkole albo od razu na starcie pracy w czwartek, a jeszcze w środę wieczorem Felix Jen i Kaskada tańczymy do nowej wersji Boy You Turn Me. No może nie wszyscy mogą akurat tańczyć o tej porze, ale przynajmniej można się trochę pobujać.

bardzo mi przykro, Dominik Czusz i jego głos wieczorowo w RMF Max. Czy chcielibyście wypadać atrakcyjniej? No chyba wszyscy, prawie wszyscy by chcieli. Podobno ludzie wyglądają atrakcyjniej, kiedy mówią o czymś, co naprawdę ich pasjonuje, czyli atrakcyjna bywa nawet rozmowa o wędkarstwie, jeżeli ktoś mówi o wędkowaniu z ogniem. A znam takich zawodników, którzy po prostu uwielbiają siedzieć, nic nie robić i czekać, aż ryba chwyci. Ja nie mam cierpliwości, ale pozdrawiam, może ktoś się szykuje niedługo na ryby, no to na rybki polecam bity z RMF Max. Gaba Kościuk, Dawid Płonka, teraz kłódki.

Choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się gdy z

Idźcie z nią, Daliwa, nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Odkrywamy także gwiazdy na naszej trasie Latro Maxa. Kto był z nami w Gorlicach, pozdrawiamy, dzięki za obecność. Relacje sprawdzicie na Instagramie, także na rmfmax.pl. Kolejny przystanek naszej letniej już trasy. W sobotę w Pile zapraszamy na scenie RMF Max Zalia Posti oraz Ola Bieniasz, która zmiksuje najbardziej gorące sety, które znacie z RMF Max. Sobota, Piła, zapraszamy!

No to znacie przed chwilą. Zosia Wójcik tak śpiewała w utworze Niewidzialna. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, przedweekendowo-czwartkowo. Słyszymy się od 20 na liście Hot Bands. Najważniejsze kawałki, premiery. Jutro też będę miał dla was bilety, karnety na całe dwa dni na ING Silesia Beats. Kto chce potańczyć na tym festiwalu, może jeszcze napisać z kim i dlaczego. Numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Do usłyszenia, cześć.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przy

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.